nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: SK Łomża News.
8: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. Przy szpitalu powiatowym w Zambrowie, niedaleko Łomży, otwarto nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Dzięki tej inwestycji placówka zyskała 33 łóżka dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki. Nowy zakład to właśnie odpowiedź na rosnące potrzeby opieki długoterminowej w regionie, mówi prezes szpitala powiatowego w Zambrowie, Kamil Kowaleczko.
9: To niezwykle ważna i potrzebna inwestycja. Dzięki niej będziemy mogli profesjonalnie, bezpiecznie i w bardzo dobrych warunkach zajmować się pacjentami, którzy wymagają opieki długoterminowej. Jednocześnie też będzie to bardzo duże odciążenie dla ich rodzin i bliskich. Jest to inwestycja za ponad 23 miliony złotych. 20 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Ponad 3 miliony są to środki z powiatu zambrowskiego, ale ta inwestycja, szanowni państwo, nie mogłaby powstać, gdyby nie zaangażowanie bardzo wielu osób. Zaangażowanie pana ministra, parlamentarzystów, pani starosty powiatu zambrowskiego, pana wicestarosty, pana przewodniczącego, pana wiceprzewodniczącego, wszystkich radnych. Zaangażowania mojego znakomitego poprzednika, pana prezesa Jana Wajno, który wymyślił ten zakład, pozyskał na ten zakład środki. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom szpitala powiatowego w Zambrowie za codzienną pracę i trud, bo bez nich tak naprawdę i bez tej ich codziennej pracy nie dojechalibyśmy do tego szczęśliwego finału. Także bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję również pani dyrektor, pani Annie Rzemek za pomoc, za radę w kontekście właśnie budowy tego zakładu.
8: Mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
10: Pieniądze z budżetu unijnego są dużym wsparciem dla pieniędzy krajowych i cieszy każda złotówka, którą możemy dołożyć do budżetu krajowego, do budżetu samorządów, tak żeby czynić inwestycje związane z infrastrukturą, czy drogową, czy w tej sytuacji z infrastrukturą dotyczącą poprawienia leczenia, opieki zdrowotnej. To wszystko cieszy, kiedy widzimy właśnie nie tylko plany i rozpoczęcie inwestycji, ale już ukończenie, oddanie do użytku. Gratuluję wszystkim i dziękuję, którzy przyczynili się do tego, by ta inwestycja powstała, oby jak najlepiej służyła wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, bo przecież nie tylko z powiatu zambrowskiego tu pacjenci mogą trafić. Życzę tego, żeby były też środki na funkcjonowanie jak największe, żeby to mogło jak najlepiej nam wszystkim służyć. Gratuluję i tym, którzy rozpoczynali tą inwestycję, i tym, którzy kończą, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, byśmy dzisiaj widzieli ten efekt działań i pracy wielu osób. Podziękowania dla wszystkich pracowników szpitala za ich trud, za to, że trafiając do szpitala czujemy się zaopiekowani.
6: SK Łomża.
8: Mówi posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś.
11: Pamiętam, jak staliśmy tu w marcu 2025 roku i ogłaszaliśmy, że zakład opiekuńczo-leczniczy w Zambrowie powstanie. Pamiętam ogromne starania pana Janka Wajno. Dywersyfikował działania. Ja pamiętam, jak dopilnował, żebyśmy razem z panem ministrem przypilnowali tych pieniędzy na ten zakład opiekuńczo-leczniczy, a nie są to małe pieniądze. Mamy dzisiaj przed sobą dokładny obraz tego, czym jest KPO. KPO to są pieniądze, które realnie służą naszym mieszkańcom i naszym mieszkankom. KPO to pieniądze, które wydaliśmy na zakład opiekuńczo-letniczy po to, żeby przy naszym, nie chcę powiedzieć starzejącym się społeczeństwie, ale przy wydłużonej długości życia naszych mieszkanek i mieszkańców poprawiła się też jakość opieki nad nimi. Bardzo się cieszę, że te 33 nowe miejsca właśnie tutaj powstały. Jest to dla mnie bardzo wzruszający moment, bo pamiętam, jak staliśmy tam na placu po prawej stronie i był to tylko plac, był to parking, a w tej chwili mamy już realne zakończenie budowy. Cieszę się, że mogłam dołożyć swoją cegiełkę. Staliśmy tam wtedy w dużo mniejszym gronie, ale dziękuję wszystkim za ich starania, żeby ta inwestycja została dopięta na ostatni guzik. Mam nadzieję, że jak dzisiaj wejdziemy do środka, to z zachwytu będziemy bardzo zadowoleni. Drodzy Państwo, liczę na to, że wszystkie samorządy, które sięgnęły po pieniądze z KPO, z równym sukcesem będą je realizowały.
8: Mówi senator Anna Bogucka.
0: Ta inwestycja oczywiście jest bardzo ważna, bo jest to inwestycja w człowieka, w mieszkańców, głównie powiatu zamborskiego, ale oczywiście nie tylko. I to w tych mieszkańców, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W osoby starsze, przewlekle chore. Dlatego też ten zakład opiekuńczo-leczniczy w Zambrowie na pewno będzie pełnił bardzo ważną funkcję. To jest nie tyle inwestycja w infrastrukturę, co inwestycja właśnie w godność człowieka, w bezpieczeństwo mieszkańców. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Życzę, żeby ta inwestycja dobrze służyła wszystkim mieszkańcom. Ale w tym momencie też trzeba zwrócić uwagę na ogromne starania tutaj w szpitala, pana prezesa, zarządu powiatu na czele z panią starostą, w to, by szpital cały czas się rozwijał, by powstawały nowe technologie, nowe miejsca, bo to wszystko dla mieszkańców. Ale ważne jest, by było też należyte wsparcie rządu, by były płacone świadczenia należycie, by były płacone nadwykonania, bo szpitale powiatowe, trzeba powiedzieć, że są w bardzo trudnej obecnie sytuacji i takiego wsparcia potrzebują. To są ważne miejsca dla mieszkańców i to wsparcie powinno być takie, by mogły godnie i dobrze funkcjonować, czego oczywiście życzę wszystkim mieszkańcom, zarządowi powiatu i panu prezesowi. Wszystkiego dobrego na dalsze funkcjonowanie szpitala na rzecz mieszkańców powiatu zambrowskiego i wszystkich mieszkańców.
8: Mówi dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Anna Rzemek.
1: Niezwykle się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości otwarcia nowego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Zambrowie. Jestem tu pierwszy raz, w odróżnieniu od niektórych, ale niezwykle się cieszę, bo ten budynek to dowód na to, jak współpraca buduje, bo jego powstanie wymagało naprawdę zaangażowania wielu ludzi na wielu poziomach, bo to unijne pieniądze zdecydowały o tym, jak zmieni się los pacjentów długoterminowych w Zambrowie i okolicy. Zaangażowanie rządu przy wsparciu pieniędzy europejskich, ale przy ogromnej determinacji samorządu lokalnego, pani starosty, wszystkich urzędników, ale przy niewielkiej, ogromnej pracy zarządu tego szpitala, pana prezesa obecnego, pana prezesa byłego, ale także pracowników administracji. Bo wiemy doskonale, że pieniądze unijne wymagają skrupulatności, że udało się po te pieniądze sięgnąć, że udało się ten projekt tak fantastycznie zrealizować i że mogą z tego korzystać nasi ubezpieczeni tu, na Podlasiu. To wspaniały efekt współpracy wszystkich tu obecnych i tego naprawdę z głębi serca gratuluję. Gratuluję mieszkańcom powiatu zambrowskiego, że mają przedstawicieli, którzy czytają potrzeby demograficzne naszego kraju i którzy potrafią skorzystać z możliwości, jakie daje wspólnota europejska. Dziękuję i gratuluję Państwu.
8: Mówi wicestarosta powiatu zambrowskiego Robert Rosiak.
12: Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład opieki długoterminowej. Do tej pory mieszkańcy Zambrowa nie mieli żadnej instytucji, na terenie całego powiatu, gdzie to opieka całodobowa mogłaby funkcjonować, ani żaden DPS nie funkcjonował, ani ZOL. Dzięki środkom z KPO możemy dzisiaj otwierać ten budynek. I tutaj bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że to powstało, ale chciałbym tutaj bardzo podziękować głównym osobom, które realnie tutaj tą pracę wykonywały, czyli prezesom Janek, Kamil i wszystkim pracownikom szpitala, którzy wykonali naprawdę tytaniczną pracę. Rok temu, jak tutaj staliśmy przy otwarciu tego, mówiliśmy, że koniec czerwca musi ta budowla być skończona. Mało kto wierzył, że to będzie wykonane. Na szczęście dobra firma się trafiła, która sumiennie to wykonała, plus drugie dodatkowe zamówienie dotyczące wyposażenia, też to wszystko się zgrało. Także cieszymy się, że w dniu dzisiejszym możemy otwierać tą placówkę dla mieszkańców powiatu zambrowskiego. I na sam koniec wykorzystam, że pani dyrektor jest. Liczymy na dobre dofinansowanie, właśnie 33 łóżka w dniu dzisiejszym będą, ten zakład na 33 łóżka otwierany i miejmy nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczy funkcjonowanie tego zakładu.
8: Mówi dyrektor do spraw lecznictwa Michał Kwiatkowski.
13: Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, co tutaj właśnie otwieramy. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to całodobowe miejsce, w którym jesteśmy w stanie zaopiekować się pacjentami, czyli to jest zakład opiekuńczo-leczniczy, czyli zaopiekujemy się pacjentami, dbamy o nich, jest rehabilitacja, którą wykonujemy, czyli pacjent, który na ten moment kończy leczenie szpitalne, zostaje wypisany z danego oddziału specjalistycznego, może trafić do takiego oddziału. To jest to ośrodek dla pacjentów, którzy nie są w stanie sobie poradzić, ich rodziny nie są w stanie sobie poradzić nad opieką w warunkach domowych, w warunkach domu rodzinnego. Mamy specjalną skalę Bartla, która ocenia takich pacjentów i na podstawie niej to są kryteria, podle których będziemy takich pacjentów przyjmować. Także ten zakład znacząco wspomoże pracę szpitala i uzupełni profil naszego szpitala, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś takiego powstało i możemy w tym też ośrodku takich pacjentów leczyć.
8: Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace rewitalizacyjne w Parku Jakuba Wagi. Park ma odzyskać dawny blask. Pierwszy etap obejmuje odtworzenie historycznego układu parku z 1939 roku, a także kompleksową modernizację infrastruktury. Nasze miasto stawia na rozwój terenów zielonych, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
14: Miasto Łomża stawia na rozwój terenów zielonych. Widzimy, jakim dużym zainteresowaniem cieszy się Park Jana Pawła II, który z roku na rok jest coraz piękniejszy. Drzewa i nasadzenia, które jeszcze kilka lat temu były poddawane głosom krytyki, dzisiaj są miejscem, gdzie gromadzą się mieszkańcy Łomży oraz też osoby z zewnątrz przyjeżdżają, żeby tutaj spędzić wolny czas. W tym roku wokół Parku Jana Pawła II powstaje szereg inwestycji. To chociażby parking przy Orliku, to lodowisko, rolkowisko. W obrębie też tutaj parku, można powiedzieć, tężnia oraz pampra, ale planujemy też w rejonie parku Jana Pawła II zagospodarowanie wolnego terenu. I właśnie w ramach programów, które miasto aplikuje, taka szansa się pojawi, bo złożyliśmy wniosek do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2027-2029 pod hasłem adaptacja do zmian klimatu terenów Łomży i między innymi jest możliwość zagospodarowania terenów przy ulicy Katyńskiej. Polegałoby to na nasadzeniach ponad 2000 krzewów, 53 drzewa, nowe trawniki, chodniki chodniki oraz ochrona istniejących drzew i zwiększenie powierzchni zieleni. Dodatkowo park imienia Jakuba Wagi, zadania, które polegałyby na realizacji tej inwestycji, to m.in. zwiększenie powierzchni biologicznej, biologicznie czynnej 86%, nasadzenia, likwidacja asfaltu, budowę ścieżek, no i też elementy małej architektury. To pierwszy etap. I zakres obejmuje rewitalizację ponad hektaru parku z odtworzeniem historycznego układu z 1939 roku poprzez modernizację alejek, nawierzchnie przepuszczalne, nowe nasadzenia, mała architektura, ławki, pergole, oświetlenie. Poprawiona zostanie funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej. Realizacja przewidziana jest na 2 lata, czyli na rok 2026-2027.
15: A jeżeli chodzi o ten park budowy, bo wiemy, że mamy problem z ptakami, z tym, co raczej to sobie zostawiamy. No właśnie, czy ten problem już jest rozwiązany, czy on będzie rozwiązany właśnie w ramach tych zmian, które są planowane?
14: To jest też częste pytanie. Można powiedzieć, czasami duża część gdzieś obrad na sesji dotyczyła właśnie tematów związanych z parkami, no i też oczywiście mimo naprawdę staranności i rzetelności MPGKM, które stara się dbać o nasze parki, no to problem chociażby ptaków w parkach jest to, ja już wielokrotnie to tłumaczyłem, jest to problem oczywiście wielu samorządów, i jako samorząd możemy podejmować różnego rodzaju działania związane chociażby tutaj z próbą przynajmniej tak, oddalenia tego problemu i wyprowadzenia go poza miasto, ale jest to niezwykle ciężki problem i nawet w kontekście dyskusji na temat zieleni na Starym Rynku, no też część osób, która była zwolennikiem, żeby oczywiście były drzewa, ale nie może w takiej ilości jak w parkach, wskazywała właśnie na ten problem wielu miast, gdzie duża ilość drzew spowodowała, że chociażby tam park, do tych drzew zaczęły przelatywać ptactwo, no i mimo staranności też służb miejskich pojawiał się ogromny problem z czystością. Tutaj w ramach tego projektu nie mamy przygotowanych żadnych, jeżeli chodzi o działań, nie mamy wpisanych tak działań w postaci tutaj jakichś środków, które mogłyby spowodować niwelację tego problemu. Oczywiście będziemy stosować to, co stosujemy, czyli tutaj też i służby MPGKM starają się z temu zaradzać poprzez chociażby czyszczenie, ale no wiemy, że jest to problem, z którym naprawdę trudno też walczyć. Można oczywiście podejmować różnego rodzaju próby, ale myślę, że też same osoby, które mają groby bliskich na chociażby na cmentarzu przy ulicy Kopernika, no to potwierdzają, że jest to ogromny problem i owszem, pojawiają się różnego rodzaju kwestie związane z zatrudnianiem osób, które mają sokoły chociażby, tak, które potrafią te ptactwa odgonić, no ale ten problem z tego, co wiem od kolegów samorządowców, jest rozwiązywany tylko tak doraźnie i to na pewno te elementy, tutaj jest duża rola na pewno też specjalistów z MPGKM, bo oni tym się zajmują, te doraźne próby rozwiązywania tego problemu stosują, no ale wiemy, że to jest, to mówię, duży na pewno problem. Zobaczymy, mówię, na pewno zdajemy sobie z tego sprawę, że te działania będą musiały być bardziej zintensyfikowane, żeby chociażby nie spowodowały to, że po modernizacji zdegradowanego parku, po odnowieniu, no będą problemy.
6: SK Łomża.
8: Już w piątek albo sobotę można wybrać się z Łomży do stolicy województwa. Na festiwal Podlaskie dla Ciebie zagrają Mata, BDOS, Bledka i wiele innych. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kasperuk i organizator Dariusz Maciborek.
16: 3 sprawdzonych partnerów, województwo podlaskie, miasto Białystok oraz Politechnika Białostocka, wspólnie tworzymy kolejny projekt. Festiwal dla Ciebie, którego już dwie edycje odbyły się w Białymstoku. Trzecia edycja będzie nosiła nazwę Podlaskie dla Ciebie. Województwo podlaskie staje się partnerem tytularnym. Bardzo nam zależy, aby to był jeden z największych festiwali w naszym kraju. Myślę, że gwarancją tego jest osoba organizatora, czyli jeden z najbardziej znanych, a może i najbardziej znany dziennikarz muzyczny Darek Maciborek. Chcę wam pokazać, czy właśnie województwo podlaskie, oprócz tego, że jest otwarte, że jest wielokulturowe, że jest gościnne, jest także świetnym miejscem na organizację największych festiwali muzycznych. Jestem przekonany, że festiwal, który się będzie odbywał na początku września, przyciągnie gości do naszego województwa, nie tylko z Polski, ale także z zagranicy i będzie początkiem wielkiego wydarzenia, którego to już jest trzecia edycja, pierwszy raz pod nazwą Podlaskie dla Ciebie, ale że będziemy mogli w kolejnych latach również taki festiwal w naszym województwie gościć. Oprócz samego festiwalu będzie wiele wydarzeń towarzyszących. One się będą odbywały też w naszych instytucjach, takich jak chociażby nasze muzea czy Podlaski Instytut Kultury. Zależy nam na tym, aby ten festiwal był zakorzeniony w województwie podlaskim. I właśnie dzięki współpracy z Darkiem Maciborkiem, z miastem Białystok oraz Politechniką Białostocką to wydarzenie możemy wspólnie organizować.
17: Cieszę się niezmiernie, że już po raz trzeci festiwal dla Ciebie zagości w Białymstoku i w województwie podlaskim. Rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Marszałek, jest to wydarzenie, które w moim przekonaniu jest największym tego typu festiwalem w województwie podlaskim, w północno-wschodniej Polsce. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta ilość uczestników, która tutaj na terenie Politechniki się będzie pojawiała, będzie jeszcze większa, bo jest to wydarzenie, które w doskonały sposób promuje nasz region i nasze miasto. Pokazujemy się jako miejsce otwarte, gotowe do tego, żeby tego typu eventy odbywały się właśnie u nas na terenie Politechniki Białostockiej. Dzięki doskonałemu doborowi artystów, nad którym panuje Darek Maciborek, jestem przekonany, że również w tym roku ta ilość widzów, która zagości w Białymstoku i w województwie podlaskim, będzie rekordowa i że każdy kolejny rok będzie sprzyjał rozwojowi tego wydarzenia. Wierzę w to, że te atrakcje muzyczne, o których myślę, że pan Darek za chwilę powie, spowodują, że ci jeszcze, którzy nie myśleli o tym, żeby pierwszy weekend września spędzić w Białymstoku i województwie podlaskim, to od razu rzucą się do tego, żeby szukać biletów, bukować miejsca w hotelach, szukać możliwości dojazdu do Białegostoku, właśnie po to, żeby spędzić te dni, początkowe dni września, w naszym mieście i w naszym regionie, więc to super promocja naszego Białegostoku i województwa podlaskiego.
18: Bardzo się cieszę, że Politechnika Białostocka po raz kolejny może współuczestniczyć w organizacji Festiwalu Podlaskie dla Ciebie. I to już po raz trzeci będziemy gościć festiwal w samym centrum kampusu przy ulicy Wiejskiej na terenach zielonych. Miejsce dobrze znane z organizacji dużych wydarzeń, również wydarzeń muzycznych, gwarantujące bezpieczeństwo, gwarantujące świetną atmosferę, ale przede wszystkim zlokalizowane w bardzo dobrym miejscu, łatwo dostępnym. Także tak jak już wspomniał pan prezydent, jak już goście festiwalu dotrą do Białostoku, nie będą mieli żadnych problemów, żeby znaleźć miejsce festiwalu i znaleźć się w ramach tego wspaniałego wydarzenia. Cieszę się, że to festiwal dla mieszkańców Białostoku, dla mieszkańców regionu, ale myślę, że line-up i dobra atmosfera przyciągnie znacznie więcej osób, w tym również z całej Polski. Już dzisiaj czekamy na Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Z pogodą to jest tak, że trzeba się po prostu dobrze ubrać.
19: To jest długa historia, która może najpierw zacznie się od tego, że faktycznie jesteśmy już po raz trzeci w regionie, w województwie podlaskim, w bardzo przyjaznym regionie i w bardzo przyjaznym dla kultury mieście Białystok. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy Państwu ogłosić to bardzo wyjątkowe połączenie i kreacji, i kultury, i wsparcia, i różnorodności regionu, która ma odzwierciedlenie także w kolejnej edycji festiwalu. I bardzo się cieszę, że mamy chyba ewenement na skalę Polski, bo nie przypominam sobie w mojej działalności już prawie ponad 20-letniej, żeby festiwal jakikolwiek był miał partnera tytularnego w postaci województwa, więc to jest ogromne, myślę, że pionierskie przedsięwzięcie. Myślę, że też będzie ewoluowało, jeżeli chodzi o pojemność, o to, co możemy stworzyć dla widzów, przede wszystkim mieszkańców regionu, ale też liczymy na przyjazd większej ilości naszych widzów, dlatego że warto wspomnieć, że druga edycja festiwalu, Dla Ciebie Festiwal, została przez organizatorów i przez odbiorców bardzo dobrze przyjęta na poziomie wzrostu frekwencji o ponad 200%. Festiwal staje się już faktem i mam nadzieję, że faktem w tej naszej współpracy kilkuletniej budowanie marki festiwalu, to jak Państwo doskonale wiecie, nie trwa 2-3 lata, czyli liczymy na przynajmniej kolejne 3 lata w tym miejscu. Tereny zielone, które są bardzo przyjazne i zawsze możemy powiedzieć przy naszych wydarzeniach festiwalowych, my gwarantujemy oprócz niepowtarzalnego line-upu i atmosfery, oczywiście też w tym roku będą pojawiały się imprezy towarzyszące poprzedzające finałowe 2 dni we wrześniu na zakończenie koncertowego lata. Tereny przy Politechnice są tak pojemne, że mamy plany rozbudowy. Na razie nie mogę powiedzieć w którym kierunku, ale myślę, że nie 15 tysięcy, ale myślę, że 30 tysięcy jest możliwe, żeby w kolejnych latach pojawiło się w centrum miasta z dogodnym dojazdem, z pięknymi regionami. Można spędzić fantastyczny weekend festiwalowy w regionie, w województwie podlaskim i w otwartym Białymstoku dla przyjezdnych. Ja zawsze podziwiam, jak przyjeżdżam z Krakowa do Państwa, że tu jest tak spokojnie, tutaj nie ma korków, tu jest większe swoboda, wolność i tu macie więcej powietrza. Fakt, jest zawsze zimniej. Jest zawsze zimniej. Jeździłem w różnych okresach, porach dnia przez Białystok i region i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że zazdroszczę Wam braku korków. Nawet jeżeli one są, to ja nigdy na nie nie trafiłem. Natrafiłem przy drugiej edycji festiwalu na gigantyczne kolejki do wejścia na teren drugiej edycji festiwalu, co dla organizatora tego festiwalu wydarzenia, czyli agencji The Emergency, jest najlepszą recenzją, jaka może zdarzyć się

0: kartkę dla babci. Potem stwierdziłem, że posługujecie się tutaj bardzo, bardzo taką ciepłą, przyjacielską formą. Wyślę maila dla ciebie. Jeszcze jak wracałem po śniadaniu na kolejne spotkania w Białymstoku i jeden dżentelmen z synem powiedział do pana kelnera: choć nie będziemy przeszkadzać dla pana Kamila, to już wiedziałem, że festiwal będzie nazywał się Dla Ciebie Festiwal. Więc nie wywalamy otwartych drzwi, tylko staramy się pokazywać tą różnorodność i też, która ma odzwierciedlenie w line-upie, bo w tym roku też będziemy stawiać na bardzo prężnie, ciągle, mocno dominującą stylistykę hip-hopową z największymi gwiazdami, które, mogę powiedzieć, sprzedają stadiony, z bardzo nowym brzmieniem elektrosoundowym. Stawiamy też na młodych artystów, których chcemy pokazywać. Chcemy pokazywać też artystów lokalnych, więc jeżeli ktoś by chciał zapytać mnie, jaki będzie miał charakter muzyczny, to powiem, że trzecia edycja będzie charakterologicznie bardzo podobna do różnorodności województwa podlaskiego. Od łąk, przez kulturę bardzo folkową, przez mainstream miejski. To jest wydarzenie, które łączy i kultury, i ludzi, bo nie mamy ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę nasz festiwal też łączy pokolenia, bo miałem przy okazji bytności na dwóch edycjach festiwalu w każdym miejscu obserwować uczestników, którzy mają 8 plus 68 lat, więc różnorodność w tym miejscu podczas festiwalu Podlaskie Dla Ciebie Festiwal jest naszą wspólną siłą z naszymi partnerami, za co bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolony, bo to jest taka prawdziwa, zrównoważona ścieżka rozwoju kultury i także mam nadzieję, że dla rozwoju województwa podlaskiego pod kątem i ekonomicznym, i kulturowym, i turystycznym. I jeżeli pan prezydent mnie wywołał do tablicy, mogę powiedzieć, że będziemy też wchodzić na inne obszary kulturowe i inne venue. Będziemy romansować i z muzyką szeroko rozumianą folkową, bo chcemy pokazywać ten region, ale też chcemy pokazać fantastyczną gałąź kultury Białegostoku i województwa podlaskiego, szeroko rozumianą, klasyczną. Mamy przygotowany projekt, który chcemy też zaprezentować jako przedbieg tego bardzo ważnego wydarzenia.
1: SK Łomża News.
2: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Żywołowska, zapraszam. W szpitalu w Łomży w nowej odsłonie działa już pracownia endoskopii urologicznej. Dla personelu oznacza to większy komfort pracy, w większej przestrzeni i na nowoczesnym sprzęcie. A dla pacjentów to lepsza diagnostyka i specjalistyczne zabiegi. Inwestycja została sfinansowana ze środków KPO, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
3: Krajowy plan odbudowy, można powiedzieć, kończymy go już fizycznie w pracowni endoskopii w szpitalu wojewódzkim w Łomży, pracownią endoskopową urologii. W całości kosztowało to ponad 49 milionów złotych, w tym 42 miliony złotych to dofinansowanie z KPO, 7 milionów to jest wkład własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i, tak jak tutaj przed chwilą mówiono, Podlaskiego Funduszu Rozwoju. Ten program, który kiedyś przez 2 czy więcej lat był nieosiągalny ze względów politycznych, dzisiaj wzbogaca szpital wojewódzki w Łomży o nowe pracownie, o nowy sprzęt. Dzisiaj pacjent naprawdę ma doskonałe warunki tutaj do leczenia się. I szpital nie odbiega już, można powiedzieć, standardami od tych najlepszych szpitali w Polsce. Także cieszymy się z tego powodu i nie kończymy. Dalsze inwestycje są w toku. Wydaje mi się, że będzie to jeden z najlepszych szpitali w województwie na pewno. Trzeba również powiedzieć, że z tą nowoczesnością, którą mamy, czy to w obszarze kardiologii, czy urologii, czy innych jeszcze oddziałów szpitala wojewódzkiego, idzie również szkolenie pracowników. Dzisiaj w pionie urologii mamy lekarzy, którzy też obsługują robota Hugo. To ludzie stąd, którzy

0: w ciągu 2 lat tak dostosowali swoje umiejętności, że ten najlepszy, można powiedzieć, w Europie sprzęt jest w zasięgu łomżyńskich lekarzy i robią to doskonale.
1: Mówi koordynator oddziału urologii Marek Załęski.
2: Panie doktorze, jak zmieniła się ta pracownia? Jak było wcześniej, jak jest teraz, jaki mamy nowy sprzęt i jakie możliwości daje pacjentowi i wam?
3: Część z Państwa widziała, jak to wyglądało wcześniej, tak jak mówiłem. To był najpierw taki dolepek troszkę, te sale endoskopowe do bloku operacyjnego, nieprzystający do współczesnych wyzwań. W tej chwili no, to jest takie sale endoskopowe już z prawdziwego zdarzenia, prawda? Jest gdzie się umyć, jest gdzie przygotować pacjenta, no i warunki, które sam pacjent ma podczas samego zabiegu, też chyba wpływają na dobrostan. Na bloku operacyjnym, tak jak pan dyrektor wspomniał wcześniej, no mamy przede wszystkim robota. Od marca, kwietnia zaczęliśmy pierwsze zabiegi, w tej chwili jest około 25 zabiegów zrobionych. Jest to związane z tym, że jeszcze uczymy się tego sprzętu, prawda? Mamy już 2 certyfikowanych operatorów. W najbliższym czasie będziemy mieli asysty, czyli będzie, bo na razie operatorzy współuczestniczą, prawda? W związku z tym, no, jeżeli są warunki losowe, wiadomo, że wtedy operacja może wypaść. Natomiast we wrześniu już będziemy mieli 2 certyfikowanych asystentów, czyli będzie można jeszcze znacznie rozszerzyć ilość tych zabiegów. Docelowo mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli nawet 2 certyfikowanych operatorów dodatkowych, prawda? Czyli generalnie dążymy do tego, żeby mieć na oddziale 4 certyfikowanych operatorów do tego robota.
1: Mówi dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Tomasiewicz.
4: Tak jak mówiłem od samego początku, tych inwestycji w szpitalu wojewódzkim będzie dużo i jest i chcemy, żeby mieszkańcy w tych otwarciach za Państwa pośrednictwem uczestniczyli, żeby mogli zobaczyć, czym szpital dysponuje. Dzisiaj sala endoskopowa, kwota inwestycji 7,5 miliona, dofinansowanie z PFR-u ponad 600 tysięcy. Ja z tego miejsca serdecznie dziękuję zarządowi województwa podlaskiego, który jest właścicielem szpitala, ale też patrzy przyjaźnie na to, co tutaj się dzieje. Dostarcza nam kapitał, ale przede wszystkim daje zielone światło na inwestycje i to wszystko widać. Tak, spotykamy się bardzo często, mieszkańcy mogą zobaczyć, jak zmienia się szpital dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy. Z ponad 52 miliony w tak krótkim okresie czasu zainwestowaliśmy i pacjenci z tego już korzystają. To są były zapowiedzi, a dzisiaj faktycznie już dzieją się tutaj zabiegi, także pacjent ma dostęp do naprawdę wysokiej klasy sprzętu, ale przede wszystkim do specjalistów. To, co nam się udaje w szpitalu, to inwestycje połączone z inwestycją w kadry. To, co powiedział pan marszałek, ludzie, którzy przeszli szkolenia, obsługują robota Hugo w województwie podlaskim, jest to znacząca inwestycja, a myślę, że w Łomży, w dawnym województwie łomżyńskim, szpital wojewódzki w Łomży staje się kluczową jednostką, nowoczesną jednostką. To, o czym mówiliśmy, inwestujemy w najlepszy sprzęt, najlepszą kadrę i to wszystko robimy dla naszych pacjentów, żeby mogli jak najszybciej wrócić do zdrowia właśnie dzięki tutaj naszemu personelowi i oczywiście sprzętowi, który już właśnie posiadamy i dzisiaj Państwu prezentujemy.
1: Mówi prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Janusz Cieciurski.
5: Nasze finansowanie tu dla samego szpitala wojewódzkiego jest takim przedsięwzięciem, którego bardzo, bardzo wspieramy i cieszymy się bardzo, ja już to powtarzam, że jest to do naszego miasta, do naszych pacjentów, więc wszystkie działania, które są skierowane w tym kierunku, mają jeden cel, czyli zdrowie, szybka obsługa naszych pacjentów, którzy się tutaj znajdują, a kwoty, które tutaj są przeznaczone, to jest gdzieś w granicach około z tych 20 paru milionów złotych, które jest przeznaczone na działanie szpitala, na te remonty. To kwota gdzieś w granicach 700 tysięcy złotych poszła akurat na tą część tej inwestycji. No i należało tylko stwierdzić, że ja jestem bardzo zbudowany tym przede wszystkim, że ja widzę tempo tych prac, które tutaj się odbywają, jakość przede wszystkim tych prac i szybkość tych prac, nie? Bo to wiadomo, im szybciej będą te obiekty oddawane i te miejsca, tym ten pacjent będzie lepiej zaopatrzony w przyszłość.
4: Te inwestycje praktycznie co miesiąc coś robimy. W tej chwili aktualnie trwa modernizacja oddziałów kardiologicznych, czyli remont prowadzimy na 1. piętrze, prowadzimy remont na 5. piętrze. Oddział dziecięcy jest w tej chwili remontowany, remont oddziału psychiatrii dziennej, a więc ten duży budynek przed szpitalem też będzie nowoczesny, dostosowany do aktualnych wymogów. Także można powiedzieć, że szpital jest niewystającym placem budowy, a co dla mnie najważniejsze, to to, że z moimi ludźmi, którzy naprawdę bardzo się starają, żeby to wszystko poszło sprawnie, ale przede wszystkim, żeby szpital funkcjonował. Zauważcie Państwo, że pomimo tych inwestycji, naprawdę, które w takim dużym wymiarze dzieją się w ostatnich miesiącach, my tego szpitala nie zatrzymaliśmy. Cały czas szpital funkcjonuje na 100%, wszystkie nasze oddziały normalnie funkcjonują i to jest ogromne wyzwanie logistyczne i bardzo dziękuję moim współpracownikom, że pomagają mi tak sprawnie tutaj te remonty przeprowadzać.
6: SK Łomża.
1: Przypomnę, że w szpitalu w Łomży od niedawna działa też poradnia żywienia klinicznego. To dla pacjentów z problemami przewodu pokarmowego. O szczegółach mówi dietetyk kliniczny Anna Święcka.
7: Celem utworzenia poradni leczenia żywieniowego jest leczenie pacjentów drogą dojelitową za pomocą zgłębnika lub PEG. Ewentualnie również drogą dożylną, czyli pozajelitową, z szczególnym uwzględnieniem zastosowania worków RTU w zależności od stanu pacjentów i tego, czego będzie dana osoba oczekiwała. Jeśli chodzi o poradnie żywienia klinicznego, tutaj głównie skupiamy się nad pacjentami, którzy potrzebują pomocy czy wsparcia leczeniem specjalistycznym. Są to pacjenci z chorobami układu pokarmowego, pacjenci onkologiczni, pacjenci z niedożywieniem oraz pacjenci z zaburzeniem trawienia i wchłaniania.
1: Przed klubem bokserskim Tiger ważny jubileusz. Minęło 20 lat od momentu jego powstania. Jak wyglądały początki, jak klub chce uczcić tę rocznicę, o tym w rozmowie z Agą Zakrzewską powie trener i prezes BKS-u Tiger Łomża Zbigniew Maleszewski.
8: Już niedługo Łomża będzie gospodarzem ciekawego wydarzenia sportowego. Ze mną w studiu jest Zbigniew Maleszewski, prezes i trener klubu BKS Tiger Łomża. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
8: 20 lat, kiedy to minęło?
9: No, sam byłem zszokowany, że te 20 lat tak szybko minęło, ale mówię, to jest i zarazem 36 rok, kiedy jestem trenerem, także te 20 lat zleciało naprawdę bardzo szybko, bo oprócz tego, że mamy 20-lecie BKS Tiger Łomża, wcześniej istnieliśmy tu na Łomży jako uczniowski klub sportowy Czwórka, ale od pewnego momentu działamy już jako BKS Tiger, no i właśnie minęło 20 lat.
8: No właśnie, i te 20 lat będziecie mogli podsumować na wydarzeniu, które odbędzie się w Łomży już w najbliższy piątek.
9: Tak, zgadza się. Na tą imprezę zorganizowaliśmy przy okazji turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie również nasi zawodnicy wystartują i będą walczyli o kwalifikację do Mistrzostw Polski Juniorów, ale i zarazem zaprosiliśmy wszystkie osoby, które brały czynny udział w zarządzie bokserskiego klubu sportowego Tiger Łomża przez te 20 lat i obecne władze naszego klubu, jak również, jak to się mówi, obdzwoniłem wszystkich zawodników, którzy mieli wyniki na Mistrzostwach Polski w poszczególnych grupach wiekowych, czyli jakieś tam medale, złoto, srebro, brąz. No i większość tutaj zawodników tych będzie. No niestety, co niektórzy już mieszkają za granicą, mieszkają w innych miastach, każdy ma jakieś tam swoje życie, bo to są już dzisiaj dorosłe osoby i nie wszyscy będą, ale duża ilość tych właśnie zawodników, którzy robili dla naszego klubu te wyniki sportowe będzie.
8: Będzie to taka okazja, żeby podsumować te wszystkie lata. No właśnie, a jak wyglądały początki tego klubu?
9: Początki klubu? Normalnie trzeba było, jak to się mówi, zakasać rękawy, brać, trenować. Było ciężko, bo nie mieliśmy, jak to się mówi, tego sprzętu, bo na dzień dzisiejszy naprawdę jesteśmy, jak to się mówi, nieźle wyposażonym klubem. Mamy swój sprzęt, jest na czym trenować. Są jakieś środki finansowe umożliwiające nam wyjazdy na różnego rodzaju zawody, zgrupowania i tak dalej. Można powiedzieć, że podstawową bolączką jest młodzież, bo ta młodzież, nie powiem, przychodzi, garnie się, ale jej poziom sprawności ogólnej jest bardzo słaby i naprawdę mówię, to można powiedzieć, że to jest poniekąd w pewnym stopniu tragedia. Ta młodzież jest naprawdę bardzo, bardzo słaba.
8: A ale zawodnicy temu zaprzeczają.
9: No i jest paru fajnych chłopaków, którzy naprawdę ciężko pracują, bo nie ma, że lekko ktoś osiągnie jakiś wynik sportowy. Ciężko pracują, poświęcają się. Choćby Sebastian Konecko, ubiegłoroczny wicemistrz Polski, jest jeszcze paru fajnych chłopaków, którzy też starają się dorównać jemu, a nawet może i go przebić, ale mówię, na to wszystko, na ten sukces potrzeba trochę czasu i naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy, zdyscyplinowania, takiego ustawienia sobie dnia, że to wszystko musi być podporządkowane pod ten wynik sportowy, nawet i odżywianie, spanie. Jest wiele czynników składowych na to. No i przede wszystkim chęć osiągnięcia tego wyniku, bo dzisiaj młodzież chciałaby mieć wszystko już, a ja niestety jako trener paluszkiem do głowy nie dotknę i nic tam w tej głowie nie zmienię od razu. Mogę to zrobić, ale na to trzeba dużo czasu, no i przede wszystkim wytrwałości, konsekwencji w treningach, systematyczności.
8: Jak wyglądają przygotowania naszych zawodników na kilka dni przed startem, przed tymi kwalifikacjami?
9: No jesteśmy teraz w okresie treningu takiego szybkościowego i taktyczno-technicznego. Także tutaj my już trenujemy od sierpnia, bo przygotowujemy się pod ten turniej, no bo to wiadomo, że nikt nie zdobędzie medalu na Mistrzostwach Polski, jeżeli się nie zakwalifikuje. Także tutaj chłopcy ciężko, niektórzy na to pracują i pomimo tego, że to jest grupa wiekowa juniorów, również trenowali i młodzicy, i kadeci, młodzieżowcy i seniorzy nawet. Także my sierpień już spędzaliśmy na trening. No i mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś niecoś powalczyć. Na pewno Sebastian Konecko tutaj stawiam jest, jak to się mówi u nas w okręgu, takim pewnym numerem jeden i myślę, że on właśnie, mówiąc językiem kolokwialnym, na luzie pojedzie na te Mistrzostwa Polski Juniorów. No ale tam na pewno nie będzie łatwo, bo wiadomo, wtedy tam się zjeżdżają zawodnicy z całej Polski i wygrywa tylko ten najlepszy.
8: Właśnie o to chciałam zapytać, na których zawodników szczególnie warto zwrócić uwagę i ilu ogólnie zawodników BKS-u stanie w ringu?
9: Wystawiamy dwóch zawodników w kategorii 55 kg Sebastian Konecko i w 65 kg Szymon Rzekos. No i zobaczymy, jakim pójdzie. Tu, no mówię, Sebastian jest takim typowym numer jeden, a Szymek Rzekos, no, musi dać siebie naprawdę bardzo dużo.
8: Czy walka przed własną publicznością bardziej pomaga, czy jednak dodatkowo stresuje, obciąża?
9: No to jest już indywidualna cecha każdego z zawodników. Jedni podchodzą do tego naprawdę spokojnie, drudzy znowu starają się za wszelką siłę wygrać pojedynek przed czasem i to czasami ich gubi, ale są to już zawodnicy doświadczeni, także myślę, że tutaj tak zwanej tej napalanki nie będzie, że każdy będzie podchodził do tej walki z głową na spokoju. No ale na pewno wiadomo, każdy chce się pokazać przed swoimi kolegami z klasy, z osiedla, żeby wypaść jak najlepiej, no ale damy radę.
8: Czy wstęp na trybuny będzie otwarty dla wszystkich?
9: My jak zwykle organizujemy zawody i wstęp na górną trybunę będzie wolny, także nie trzeba kupować żadnych biletów, każdy może przyjść, pooglądać, gdzie bardzo serdecznie wszystkich sympatyków pięściarstwa zapraszam. 4 września, to jest piątek, na godzinę 17:00 będzie rozpoczęcie, także zapraszamy, a na dole będą osoby zaproszone, czyli władze miasta, Łomży z Urzędu Marszałkowskiego, byli i obecni członkowie zarządu, zawodnicy, którzy zdobywali tytuły z Mistrzostw Polski, no i oczywiście inne osoby, które współpracują z naszym klubem, czyli sponsorzy, no i inne osobowości, bo również i przedstawiciel Polskiego Związku Bokserskiego będzie pan Roman Szlagowski, mój kolega, z którym razem zaczynałem karierę trenerską od instruktora kilkukrotny mistrz Polski Stanisław Łakomiec, będą przedstawiciele klubów z naszego okręgu, ale i również tutaj z sąsiadujących klubów, czyli z Ostrołęki, Szczytna, Ostrowi Mazowieckiej. Także no, tych osób też troszeczkę będzie, takich osobistości ze świata boksu.
8: Czy byli tajgerowcy też odważą się założyć rękawice tego dnia?
9: Nie, byli zawodnicy wejdą, otrzymają od nas, od zarządu pamiątkowe statuetki, ale to można powiedzieć, że to nie są byli zawodnicy, bo oni również, pomimo tego, że są już w wieku seniorskim i każdy prowadzi jakieś tam swoje życie, interesy, praca i tak dalej, ale też od czasu do czasu potrafią wpaść na trening, żeby przyjść, potrenować sobie, porozmawiać, nawet zmobilizować tych młodych chłopców czy dziewczęta do tego, że warto się trenera słuchać, bo trener wie, co robi i to na dobre idzie.
8: Czyli człowiek może odejść z Tigera, ale Tiger z człowieka nie odejdzie nigdy.
9: No, można tak powiedzieć, że Tigerowcy są całe życie.
8: Okej. Panie trenerze, bardzo proszę jeszcze raz zaprosić słuchaczy naszego radia do tego, aby właśnie 4 września pojawili się na trybunach.
9: Wszystkich sympatyków pięściarstwa zapraszamy 4 września, to jest piątek, na godzinę 17:00 na turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów, który stanowi obchody 20-lecia naszego klubu. Także bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Wstęp na górną trybunę wolny, także można zabrać dzieci, rodzinę, co nas będzie bardzo cieszyło.
6: SK Łomża.
1: Pogoda w Łomży nadal idealna na długie spacery, a na taki spacer warto wybrać się nie tylko swoimi ścieżkami, a na przykład szlakiem łomżyńskich zabytków, do czego zachęca łomżyński przewodnik Wojciech Winko.
10: Łomża w pigułce według mego przepisu to jest mniej więcej 1,5 godziny. Oferuje turystom przede wszystkim taki szlak, ponieważ jest bardzo blisko wejścia do punktu informacji turystycznej, czyli proponuję turystom zaczynanie zwiedzania ulicą Radziecką z wytłumaczeniem jak gdyby skąd nazwa się wzięła, bo oczywiście dla wielu turystów ulica Radziecka kojarzy się jednoznacznie i są, jak są, że tak powiem, już świadomi znaczenia kulturowego dla Łomży nawet ulicy Radzieckiej, no to widać, że jest wielkie zaskoczenie, że to jednak nie tak, jak się myślało. Tak? Z ulicy Radzieckiej skręcamy w prawo, na ulicę, dochodzimy do ulicy Krzywe Koło, skręcamy w prawo do kamiennych schodków. Kamienne schodki, na szczycie kamiennych schodków jest umowna, zdaniem branży naszej historycznej, brama Napoleona. Jest to umowna, zaznaczamy, dlatego że domu, do którego jest przybudowana ta brama jeszcze w czasach, kiedy Napoleon był w 1812 roku, w Łomży nie było, ale pewnie jakiś miłośnik Napoleona tą bramę wtedy postawił. Wracamy potem do ulicy Krzywe Koło, cofamy się. Mamy po drodze, po prawej stronie klasztor i kościół naszych braci zakonnych kapucynów, który jest niezwykle właśnie ciekawy dwojako, dlatego że poza tą historią, która już jest barokiem toskańskim, ponieważ klasztor ma ponad 200 lat swojej pięknej historii, ale też pamiętamy o tym oczywiście, że pod dziedzińcem, pod którym przechodzimy kościołem, mamy relikty fundamentów pierwszego kościoła parafialnego w Łomży, erygowanego w 1410 roku. Kawał historii. Po zwiedzeniu, zwłaszcza zobaczeniu pięknego obrazu Matki Boskiej Bolesnej w ołtarzu głównym, który, uwaga, jest darem hetmana Klemensa Branickiego. Tak, no może nie tyle dla Łomży, ile dla właśnie braci kapucynów, tak? Warto też zwrócić uwagę na ten obraz, który też został jakoś tak przetrwał trudne czasy wojenne, no i tym bardziej nabrał przez ten sposób swojej wartości historycznej. Potem wychodzimy od kościoła kapucynów, idziemy dalej ulicą Krzywe Koło, mijamy ulicę Kapucyńską, która przez setki lat była jedynym wjazdem do Łomży od strony właśnie Narwi, na której miał ten miejsce wypadek carewicza Aleksandra, późniejszego cara Aleksandra II. Następnie idziemy prosto, trafiamy na domek pastora, który jest związany z dwoma historycznymi postaciami dla Łomży. Pierwszą postacią jest Kacper Mikulski. Kacper Mikulski był pastorem gminy ewangelicko-augsburskiej i, no i jednocześnie był dziwnym pastorem, bo był PPS-owcem, czyli dlatego Piłsudski między innymi się u niego tutaj przez okres umowny 2 tygodni ukrywał. Jak jeszcze oczywiście były czasy carskie, ponieważ też PPS-owcem był Józef Piłsudski, a dodatkowo w okresie późniejszym na ręce Kacpra Mikulskiego Piłsudski zmienił wiarę na rzymskokatolickie, na wendlicko-augsburską, co było kierowane jego tam kolejnymi perypetiami miłosnymi w życiu. Krzywe koło ulica kończy się na umownym parkingu przed hotelem Gromada, gdzie stał kościół, który był bardzo dużym kościołem, a po którym niestety jest tylko mamy puste miejsce. Był to kościół jezuicko-pijarsko-ewangelicki, bo zaczęli go i zbudowali go jezuici, potem przyjęli go pijarzy, a następnie został właśnie za czasów guberni przekazany gminie ewangelickiej. Następnie wracamy się krzywym kołem na wysokości ulicy kościoła braci pieszych kapucynów i skręcamy ulicę Kaznodziejską na stary rynek. Na starym rynku, idąc wprost, trafiamy na uliczkę Farną, a u zbiegu uliczki Farnej i uliczki Drugiej na ławeczkę Hanki Bielickiej. Kolejne historyczne nazwisko, już może tych czasów nowszych, naszej Łomżanki, która ukończyła w Łomży, urodziła się co prawda w Konowce na Ukrainie w 1915, ale potem już swoje dorosłe życie, czyli szkołę porządną, gimnazjum żeńskie, ukończyła w Łomży i to gimnazjum to jest obecne liceum numer 2 ogólnokształcące. Następnie ukończyła studia romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła też taki Instytut Sztuki Teatralnej Aleksandra Zelwerowicza, sławy międzywojennej. No i można powiedzieć, że potem jej największa kariera rozwinęła się już po wojnie, gdzie wielokrotnie wracała do Łomży. Była jedynym twórcą hymnu nieoficjalnego Łomży. To my z Łomży, tak? Nie będę cytował tu słów, w każdym razie my z Łomży do dzisiaj gra jako hymn nasz w sercach wielu łomżyniaków. Przemieszczając się dalej ulicą Farną, trafiamy do katedry dzisiejszej, a przez setki lat kościoła Farnego, który był właśnie to drugą parafią po pierwszej parafie, która mieściła się na terenie dziedzińca kościoła kapucynów. Warto powiedzieć o katedrze, że poza tym, że ona jest taką nieoficjalną matką kościołów tego całego naszego regionu, teren katedry był, znaczy wnętrze katedry było miejscem sejmików szlacheckich przez setki lat. Dlatego, że to był jedyny kubaturowy budynek, tak? I w związku z tym, jeżeli panowie bracia się zbierali na tak zwanym sejmiku, gdzie wybierali swoich przedstawicieli na sejm generalny, na sejmik generalny, no to właśnie nie gdzie indziej jak w katedrze, według źródeł historycznych wiemy, że wynoszono wtedy tabernakulum tylko na zakrystię, żeby uniknąć, wiadomo, że panowie bracia czasami się brali nawet na sejmikach do szabel, żeby uniknąć, jak to się mówi, zbezczeszczenia. W ogóle katedra jest też historyczną matką naszych kościołów, ale i taką żywą historią naszego miasta, ponieważ jest tam i płyta nagrobna jej budowniczego, Jana Wojsławskiego, wmurowana w filar. Jest szereg takich ołtarzy, które były ołtarzami kiedyś rzemieślniczymi. Przy każdym filarze każdy cech miał swój ołtarzyk. Mamy kaplicę Matki Boskiej Pięknej Miłości. Mamy szereg szereg pomników renesansowych starostów łomżyńskich, modliszewskich. Między innymi najbardziej znana pewnie tutaj rodzina i bardzo majętna była, ale mamy jeszcze i Nikodema i Troszyńskiego starosty i Kosakowskiego, no i wiele takich wotywnych tablic wmurowanych w ściany. Także tak naprawdę, chcąc uczciwie powiedzieć o historii katedry, no to można tak naprawdę cały dzień z niej nie wychodzić. Jest taki zasób niezwykły tej kulturowości w niej jest umieszczony, tak? Warto też nadmienić, że katedra no, takim dosłownie cudem ocalała, ponieważ Niemcy w 1944 roku w pół roku stał tu front na Narwi. I Niemcy od momentu odwrotu z Łomży wysadzili po drodze wszystkie kościoły, które były na drodze odwrotu na Prusy. Przy czym pierwszym do wysadzenia kościołem miała być właśnie ówczesny kościół w Warnie, no, znaczy ówczesna katedra, przepraszam. No, cud pewien związany z jej ocaleniem przypisywany jest właśnie kolejnej postaci, która jest naprawdę postacią bardzo wspaniałą, historyczną. Jest to Stanisław Kostka-Łukomski, drugi w kolejności biskup naszej już katedry, tak? Ponieważ katedra w 1925 roku, znaczy została parafia, znaczy diecezja została erygowana i ten biskup, temu biskupowi przypisuje się no, cudowne ocalenie właśnie tej katedry, przy czym warto też zwrócić uwagę, że katedra została zbudowana z fundacji księżnej Anny Mazowieckiej z synami Stanisławem i Januszem, a właśnie księżna Anna Mazowiecka była rodzoną, uwaga, ciotką Barbary Radziwiłłówny, bo ona była z domu Radziwiłł. Także historia w Łomży jest tak, przeplata się w sposób taki doskonały z historią, no, historią Europy, że aż trudno tego nie podkreślać właśnie, że z tego powinniśmy być dumni i to jest nasz taki zasób kulturowy, dzięki któremu my jako Łomżanie powinniśmy być dumni z miasta, w którym było nam dane no, urodzić się, spędzić swoje dorosłe życie, zdobyć na przykład naukę. Oczywiście po wyjściu z katedry warto się skierować w stronę tego budynku przy ulicy Giełczyńskiej, gdzie stała kiedyś synagoga. Tak? W tej chwili mogę podpowiedzieć, że na rogu właśnie ulicy Senatorskiej i Giełczyńskiej jest pracownia artystyczna, galeria Aporia i tam właśnie jej twórca, znany bardzo malarz, ale nie tylko artysta, tak powiem ogólnie, Robert Sokołowski wykonał takie bardzo znamienne i charakterystyczne dla wielu okresów historycznych Łomży takie ceramiczne formy przestrzenne, które są właśnie na zewnątrz zamieszone. Tam możemy sobie zobaczyć właśnie rabina, możemy sobie zobaczyć umowną postać pastora, oczywiście księdza też, jest to ksiądz błogosławiony Pieszczyński. Także możemy zobaczyć makietę ceramiczną cerkwi, która jest obecnie kościołem na placu Jana Pawła II. No, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zakres, który teraz przedstawiłem, przez półtorej godziny można naprawdę głęboko zanurzyć się w tej historii naszego miasta i zrozumieć, że do Łomży warto wrócić.
11: SK Łomża News.
8: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Żywołowska. Zapraszam. Pociągi są. Dworzec będzie. A kiedy bezpośrednie połączenie Łomży z Warszawą? Według zapowiedzi ma to nastąpić za niecały rok, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Nasz plan jest następujący. Chcielibyśmy, aby w momencie, kiedy będą odbierane nowe pociągi hybrydowe dla PKP Intercity, a będzie to w czerwcu, tak aby wkomponować się w czerwcową zmianę rozkładu jazdy i wtedy móc pojechać do Warszawy. Planujemy 6 par pociągów dziennie, które będą łączyły Łomżę i Warszawę. Oczywiście pan marszałek dzisiaj wspomniał, że no podstawą są przewoźnicy regionalni, którzy mogą funkcjonować dzięki umowie z samorządem województwa podlaskiego. Chcielibyśmy, aby ta konkurencja na torach, także na tego typu połączeniach była jak najwyższa, ale to, co deklarowaliśmy, chcemy, żeby były połączenia zarówno regionalne z najbliższymi miastami, które sąsiadują z Łomżą, ale także połączenia dalekobieżne, które będzie realizować PKP Intercity. Zarówno standardowym taborem, który dzisiaj jest w ich dyspozycji, jak i tym, który najnowocześniejszy, hybrydowy zestaw będzie funkcjonował od przyszłego roku. Ustanawiamy zintegrowaną sieć kolejową, która dotyczy całego kraju. Dbamy o to, aby pojawiło się nie tylko kilkaset nowych połączeń do tych miejscowości, w których dotychczas nie było w ogóle zupełnie torów, ale aby w sposób zintegrowany, komplementarny połączyć różne regiony między sobą. Ja chciałbym, aby te prace, które rozpoczął Port Polska oraz Polskie Linie Kolejowe we współpracy z samorządowcami, mogły znaleźć finał w uchwale, która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. W związku z tym, że z różnych części naszego kraju pojawiają się uwagi, żeby skorygować niektóre przebiegi, te w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, mazowieckim zdecydowałem, aby dokonać jeszcze jednych konsultacji właśnie w tych regionach i wtedy, kiedy już będziemy mieć zgodę co do właściwego przebiegu wszystkich tych linii kolejowych, łącznie z przebiegiem, który jest kontynuacją linii kolejowej od Łomży na północ województwa, tak aby mogła połączyć się z Rail Baltica. Wtedy będziemy mogli mówić o kolejnych etapach decyzji, czyli terminy, finanse i priorytety.
11: SK Łomża.
8: Zapłata aktywności zawodowej Argenta z Łomży z unijną kasą. Łomżeński ZAS dostał ponad 30 tysięcy złotych dofinansowania na bieżące potrzeby. W sumie do podlaskich zakładów trafi 1 000 000 złotych unijnego dofinansowania, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
13: Dzisiaj przekazujemy kolejne środki na działalność zakładów aktywności zawodowej, niezwykle ważnych podmiotów, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami pracować, działać, rozwijać. Ja bardzo dziękuję Państwu za tą niezwykle ważną i wrażliwą społecznie działalność, która na pewno jest wymagająca, ale też daje wiele satysfakcji. Cieszę się, że tych miejsc na mapie województwa jest coraz więcej. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak osoby z niepełnosprawnościami w tych właśnie ZAS-ach mogą robić niezwykle ważne i pożyteczne rzeczy. Są to już kolejne środki. Też zachęcam Państwa, aby na etapie obecnie aktualizacji strategii rozwoju województwa zgłaszać potrzeby Państwa zakładów, zgłaszać pomysły, zgłaszać problemy. To jest niezwykle ważne, aby też te problemy pracowników z niepełnosprawnościami w tej strategii miały swoje miejsce, ponieważ strategia będzie podstawą do przyszłych funduszy europejskich w perspektywie 2008-2014, a też ważne, żeby te fundusze europejskie, fundusze regionalne zmieniały świat osób z niepełnosprawnościami, zmieniały na lepsze, aby jak najlepiej te osoby mogły czuć się w naszym społeczeństwie. Jeszcze raz dziękuję za tą niezwykle ważną i wrażliwą działalność. Cieszę się, że te kolejne środki, może nie za duże, ale kolejne mogą trafić na taką ważną działalność.
8: Mówi wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos.
14: Ten 1 000 000 złotych, który przeznaczamy dzisiaj na nasze zakłady aktywizacji zawodowej, to są takie pieniądze, gdzie zapytaliśmy te zakłady, co potrzebujecie tu i teraz. Więc odpowiedź była i każdy otrzyma to, o ile poprosił i na to, na co poprosił. Ja powiem tylko troszeczkę szerzej, że zakłady aktywizacji zawodowej są to specjalne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, które przełamują barierę izolacji społecznej, dają stabilność zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, dają wsparcie psychologiczne, ale są takim pomostem, które przygotowują te osoby do pracy na normalnym rynku pracy. Nasze województwo jest w czołówce kraju, jeżeli chodzi takim jednym słowem za zaopiekowanie się osobami z niepełnosprawnością. W tej kadencji przeznaczyliśmy dokładnie 74 miliony złotych, 73 miliony złotych, 380 tysięcy. Mamy 12 zakładów aktywizacji zawodowej. W tej kadencji utworzyliśmy 4, jesteśmy w trakcie tworzenia następnego. Prym wiedzie powiat sokórski. Tam osoby, które chcą pracować, mają gdzie pracować i mają wybór w czym chcą pracować. I tu, panie starosto, gratulacje. Co jeszcze mogę powiedzieć, że w naszych zakładach pracuje w sumie 841 osób, w tym 641 osób z niepełnosprawnościami. I jeżeli wymaga się, żeby w takim zakładzie zatrudnienie wynosiło 70%, to w naszym województwie ono wynosi 75-78%. Dla mnie osobiście jest to, jestem w to bardzo mocno zaangażowana i tak jak już wiele razy powtarzałam, przyszedł czas, ażeby zaopiekować się tymi grupami społecznymi. Tak jak budowaliśmy na początku to, co było niezbędne, szkoły, żłobki, drogi, tak w tej chwili przeznaczamy na to środki. To są duże środki, więc moi drodzy, ja się bardzo z tego powodu cieszę. Media proszę o nagłaśnianie tej sprawy. Wszystkich zachęcam do budowania następnych zakładów aktywizacji zawodowej, bo za każdą osobą z niepełnosprawnością zatrudnioną w zakładzie aktywizacji zawodowej przeznaczamy 39 milionów rocznie. Warto wspomagać, warto być.
8: Mówi Edyta Kądzior, dyrektor podlaskiego oddziału PFRON.
15: Jako instytucja wspierająca osoby z niepełnosprawnością cieszę się, że w naszym województwie powstają kolejne ZAZ-y. Mam nadzieję, że za przykładem, tak jak pani wicemarszałek powiedziała, powiatu sokólskiego, pójdą też w ślad inne powiaty, ponieważ na mapie województwa jeszcze są powiaty z tak zwaną białą plamą, gdzie nie powstał jeszcze ani jeden ZAZ i mamy nadzieję, że zacznie się to zmieniać. Tak jak już wspomniała pani wicemarszałek wcześniej, za każdym takim pracownikiem z niepełnosprawnością idą środki refundacji i z Urzędu Marszałkowskiego i z PFRON-u. Ponadto jest to szansa dla tych osób na zaistnienie na rynku pracy. Tutaj też mogę śmiało powiedzieć z perspektywy PFRON-u, że takie osoby rzeczywiście z zakładów aktywizacji zawodowej trafiają na otwarty rynek pracy. Takie praktyki, doświadczenia też mają miejsce. Są to bardzo zaangażowani pracownicy, ale też cieszę się, że te zakłady aktywizacji zawodowej dostosowują swoje działania do potrzeb osób z niepełnosprawnością na swoim rynku. Ale też, tak jak widzimy z przykładów, te ZAZ-y są dostosowane do tego, czego dany powiat, czego dany rynek pracy potrzebuje. Powstają i pralnie, powstają i gastronomiczne ZAZ-y. Są też zakłady, które różne rzeczy produkują, więc naprawdę jest to taki dosyć szeroki aspekt i zakres działania tych zakładów. Mam nadzieję, że nadal te środki będą bardzo dobrze wykorzystywane.
8: Rodzice zapłacą po 1000 zł za to, że ich dziecko wsiadło na hulajnogę elektryczną bez wymaganych uprawnień. W Łomży policjanci zatrzymali 2 czternastolatków bez kart rowerowych, a w Jedwabnem 16-latka. O szczegółach tej sprawy Urszula Bruńska z łomżyńskiej policji.
16: Tylko w tym tygodniu policjanci interweniowali 2 razy w sprawach z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych. Pierwsza interwencja miała miejsce na ulicy Szkolnej w Łomży w poniedziałkowe popołudnie. Tam funkcjonariusze łomżyńskiej patrolówki podjęli kontrolę 3 nastolatków poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Mimo iż 14-latkowie mieli kaski ochronne na głowach, to okazało się, że tylko jeden z nich posiada kartę rowerową uprawniającą do poruszania się takim pojazdem. Rodzice obu pozostałych chłopców wezwani na miejsce interwencji oświadczyli, że wiedzieli o braku uprawnień, mimo to pozwolili synom korzystać z hulajnóg. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zostali ukarani przez policjantów mandatami w kwotach po 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie bez wymaganych uprawnień. Kolejna interwencja miała miejsce wczoraj w Jedwabnem. Tam po godzinie 14 wezwany został patrol ruchu drogowego do zdarzenia drogowego z udziałem nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującym był 16-letni mieszkaniec gminy Jedwabne, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się, w wyniku czego doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej. Również i w tym przypadku ojciec chłopca został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej. Sprawy wszystkich 3 nastolatków trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają i czy w ogóle mogą to robić. Umożliwienie dzieciom i młodzieży korzystanie z hulajnóg elektrycznych bez odpowiednich uprawnień stanowi nie tylko wykroczenie, ale także naraża młodych użytkowników na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że to przede wszystkim rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci.
1: Urszula Brulińska przypomina także dokładne zasady korzystania z tego środka transportu.
16: Przypominamy, że dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Dopuszcza się jedynie jazdę tymi urządzeniami przez dziecko w wieku od 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Od 3 czerwca osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego zobligowane są do korzystania z kasku ochronnego. Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego, to 20 km na godzinę. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, kierujący tym pojazdem jest obowiązany jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę. Korzystanie z chodnika jest dozwolone wyjątkowo tylko wtedy, gdy zgodnie z przepisami pojazdy po jezdni poruszają się z prędkością większą niż 30 km na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Hulajnogą elektryczną po chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
1: Treningi Biegam, bo lubię w Łomży wznowione. Tradycyjnie w każdą środę można przyjść na stadion i wspólnie pobiegać bezpłatnie. Więcej o treningach mówią trenerzy Krzysztof Plusiewicz i Damian Kwiatkowski.
17: System tych treningów jest z założenia podobny co roku. Jest on dostosowany dla każdego biegacza, amatora, a także dla biegaczy, którzy już tak prawie zawodowo może biegają. Trening od treningu różni się w sumie jednostką. Przeważnie te treningi są właśnie dla wszystkich, nawet przychodzą do nas dzieci, więc można powiedzieć, że trening ma być dostosowany jak najbardziej do każdego wieku. Dzieci czy dla starszych.
1: Uczestnicy są ci sami co roku? Czy mamy już taką określoną, zwartą grupę, która nie odpuszcza żadnego treningu? Czy pojawiają się nowe osoby?
17: Trzon grupy jakby jest taki sam od kilku lat, chociaż trzeba przyznać, że co trening pojawiają się nowe osoby. Nie ma ich za wiele, ale przynajmniej na każdym treningu jakaś jedna, dwie osoby są nowe. Te osoby, które przychodzą, widzą, że jest fajnie, fajna atmosfera, można potrenować, ale jakby nie tylko potrenować, bo można sobie porozmawiać o bieganiu. Jest to dosyć takie tak, o życiu, jest to dosyć taka luźna rozmowa i te osoby, które przychodzą, gdzieś tam przyprowadzają swoich znajomych, więc to jest też fajne, że jeżeli ktoś zobaczy i jest zainteresowany bieganiem, podoba mu się, to zaczyna gdzieś tam kolejne osoby przyprowadzać, więc dla nas na pewno to jest też miłe, że jednak te treningi pasują ludziom. Co tydzień mamy zupełnie co innego. No, rozgrzewka przeważnie jest podobna, ale też co jakiś czas ćwiczenia udoskonalamy, gdzieś tam wprowadzamy jakieś nowe elementy. Coś tak, żeby pobudzić i nasze ciało, i organizm, i naszą głowę. Bo jeżeli się przyzwyczajimy zbyt mocno do tego samego schematu, to taka stagnacja przychodzi. A jak będzie coś nowego zawsze, może coś śmiesznego, to zawsze i przyciągnie. Różnorodność pobudza, różnorodność wpływa na to, że na każdej jednostce treningowej jakby skupiamy się trochę na innej, może partii mięśniowej, na zdolnościach tak motorycznych. Do biegania potrzebne jest i szybkość, i wytrzymałość, tak? Koordynacja ruchowa, więc i mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie nóg, więc tego jest dużo. Żebyśmy się skupiali na każdym treningu, na wszystkim, to by nie starczyło czasu po pierwsze, a po drugie prawdopodobnie byśmy przeciążyli tych zawodników.
2: A czy bieganie raz w tygodniu wystarcza?
17: Zamysł tych treningów w ramach Biegam, bo lubię w ogóle w całej Polsce, to jest zainteresowanie bieganiem. Wszystkich, nawet osoby, które może nie do końca lubią biegać, ale lubią sport, lubią się poruszać, to ma pokazać, zachęcić. A to, co ludzie będą robić jakby jeszcze w ciągu tygodnia, to jest co innego. Na pewno im więcej, 2-3 treningi w tygodniu już by było fajnie. Ale to od naszego czasu, od tego, co robimy, zależy, ile właśnie tych treningów w ciągu tygodnia będziemy mieli. Tak?
2: Wracając na chwilę do tych nowych osób, które się pojawiają, czy to są osoby, które zaczynają właśnie od zera, chcą coś zmienić w życiu, przychodzą, chcą się poruszać? Czy to są osoby, które wcześniej same biegały i po prostu chcą pobiegać w większej grupie? Jak to wygląda? Czy to są osoby właśnie, które od zera zaczynają, czy nie?
18: W dużej mierze są to osoby, które po prostu potrzebują motywacji. A wiadomo, że najłatwiej gdzieś tam się zmotywować na zajęciach grupowych i od czegoś dochodzą do wniosku, trzeba zacząć. Wydaje mi się, że te zajęcia są idealnym takim miejscem, żeby zacząć ogólnie swoją przygodę, nie tylko z bieganiem, ale z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, tak? Więc przychodzą ci, którym właśnie brakuje tej motywacji, albo ci, którzy gdzieś tą motywację zatracili, biegali, ale chcą wrócić do tego sportu po jakiejś tam dłuższej przerwie. Oczywiście też są osoby, które, dajmy na to, mamy kilka osób, gdzie dzieci aktywnie gdzieś tam biegają, no i przychodzą z rodzicami. No i ci rodzice, żeby nie czekać, żeby nie siedzieć w Bystrzynie, też z tymi dziećmi biegają. Na pewno zachęcamy wszystkich, tych, którzy chcą zacząć biegać i tych, którzy gdzieś tam po prostu tą motywację stracili, bądź chcą gdzieś tam z powrotem wrócić do tego sportu.
11: SK Łomża.
8: W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży cały czas można oglądać wystawy stałe, na przykład wystawę lamp naftowych, a do obejrzenia tej instalacji zachęca Alicja Kamieniczna-Adamowska.
19: Jesteśmy na wystawie lamp naftowych, światło z wdziękiem. Ta wystawa to jest taka zaskakująca z jednej strony i bardzo się podoba ludziom, oni są zazwyczaj zachwyceni tymi lampami ich urokiem, ale jednocześnie właśnie zaskoczeni, skąd te lampy w Łomży, nie mamy tutaj przecież ani huty szkła, ani rafinerii nie ma, więc skąd te lampy w ogóle? W Łomży. No więc jakby odpowiedź jest bardzo prosta. To były lata 80., 1988 rok i muzeum miało okazję nabyć kolekcję, taką część kolekcji, bo te wszystkie lampy nie pochodzą z tego jednego zakupu, ale w 88 właśnie pojawił się ksiądz Józef Stankiewicz, który no, zbierał całe życie lampy i chciał je sprzedać po prostu, swoją kolekcję muzeum. No i to był taki pierwszy rzut tych lamp wtedy. Później tam w 2017 mieliśmy okazję kupić też kolejne lampy, bo dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa i wtedy też jakby tak poszły taki duży rzut. No więc od lat 80. jakby cały czas ta kolekcja się powiększa. No i zaskoczeniem jest to, że jesteśmy w sumie taką co do wielkości kolekcją trzecią w Polsce być może. My mamy około 140 lamp. Pierwszy oczywiście jest Krosno i Bóbrka, bo tam to jest taki ośrodek i przemysł naftowy i szkło, więc oni wiodą prym, a my jesteśmy tam kolejni w kolejce z naszą ilością. Tutaj na wystawie jest 100 lamp zaprezentowanych. No to taka symboliczna liczba. 100 lat w ogóle lampy naftowe istniały, że tak powiem. Od połowy XIX wieku, od momentu wynalezienia, wydestylowania z reakcji jakichś chemicznych procesów nafty przez Ignacego Łukasiewicza, no to do połowy XX wieku mniej więcej, do wyparcia przez elektryczność po prostu. Czyli poprzedniczkami lamp naftowych były lampy olejne i to już od starożytności właściwie one istniały. Przez moment były lampy gazowe, właśnie świece, to cały czas to istniało, także no, lampy naftowe to jest właściwie 100 lat istnienia i właśnie tu mamy taki przekrój tych 100 lat, jak to wyglądało od początku powstania lamp do ich końca. Bardzo trudno jest wydatować te lampy, dookreślić konkretną datę powstania, bo ani nam style o tym nie mówią, bo w ogóle w lampach naftowych jest bogactwo mnóstwo stylów takich w stylu w sztuce, czyli mamy na przykład lampy neorokokowe, neobarokowe, neorenesansowe, które nam absolutnie to nic nie mówi, tak jak jakby przedmioty, które pochodzą z epoki, bo z renesansu mówią nam, już datują jakby jakiś czas, a tutaj to zależało od fantazji twórcy, czy w ogóle manufaktury, jakichś trendów i tak dalej. Także to trudno nam wydatować lampy, więc one są po prostu tak pogrupowane tutaj od początku do końca, ale do końca, czyli do połowy XX wieku i po prostu w jaki sposób te style się zmieniały, funkcje jak się zmieniały, jak lampa, jej forma zależy od funkcji, jaką ona przyjmuje. Także od początku mamy tutaj taką małą, symboliczną właśnie początki lamp, czyli kinkiety na świece i te dwie bliźniacze lampy to są lampy olejne, czyli jakby początek sam lamp naftowy. Ja się zawsze śmieję z tej lampy, tej zielonej w kącie, bo to jest lampa naftowa połączona z kinkietami na świeczki, czyli chyba ludzie jednak jeszcze nie ufali za bardzo nowemu wynalazkowi, więc jeszcze chcieli chyba mieć świeczki, żeby w razie czego, gdy nafta zawiedzie, to mamy świeczki. Więc tak, w tej gablocie właśnie są taki miks stylów. Od właśnie neorenesansowych, neobarokowych, to neo oznacza, że one nie są z epoki, tylko są stylizowane na epokę. Także wszędzie gdzieś tam w podpisach właśnie pojawia się ten początek neo, więc jakby no, to nam sugeruje, że artysta, twórca czy manufaktura, rzemieślnik jakby stylizował lampę na epokę. Dalej tutaj, w tej gablocie, mamy takie bogactwo właśnie formy i możemy tu zobaczyć lampę, która na przykład lubi mówić, że to jest lampa Aladyna, która wygląda jak lampa Aladyna, ale była lampą taką pokojową, salonową. Bardzo ciekawa jest ta lampa, która tu stoi, taka wysoka. To jest połączenie lampy i funkcji po prostu takiej użytkowej, czyli ona była stojakiem na kwiaty, po prostu kwietnikiem. Po przeciwnej stronie jest lampa, która była piecykiem jednocześnie, czyli bo lampa miała płomień, rzeczywiście płomień, tam żywy płomień się palił. I przez jej konstrukcję, czyli przez materiał, jaki jest wykonany, jest lampa żeliwna, ona przyjmowała ciepło i po prostu jakby ogrzewała pomieszczenie. Kinkiety, które są bardzo wyjątkowe też, ponieważ są bliźniacze też i one jakby, to też bardzo rzadko się zdarza właśnie, to jest ważna kwestia. W lampach największym problemem jest to, że one są bardzo, jakby mają najsłabsze ogniwo, to szkło. Bardzo często tłukły się klosze, zbiorniki są szklane, albo ceramiczne, to nawet te korpusy ceramiczne, one po prostu pękały, to jest przedmiot użytkowy, czyli on był w użytku, żeby lampę podpalić, trzeba było ją jakby rozebrać niejako, czyli zdjąć klosz, zdjąć kominek, podpalić, albo napełnić ponownie naftą, więc jakby trzeba było ją rozbierać, później znowu złożyć. Więc no to wymagało jakiegoś tam działania wokół tego przedmiotu, który no, mógł być wtedy narażony na jakiekolwiek tam stłuczenia czy, no, czy cokolwiek. Także tak, lampy, które są kompletne, są chyba najcenniejsze dla nas. Właśnie między innymi te kinkiety, tym bardziej, że są dwa. I one były kinkietami korytarzowymi być może, nie? Bo to na korytarzach wisiały takie rzeczy. Tutaj jeszcze w tej gablocie na przykład bardzo cenną i taką wyjątkową lampą jest ta lampa biało-niebieska, taka z tym kulistym kloszem. To jest lampa z manufaktury w Miśni. To jest taka bardzo znana manufaktura i ona jest właśnie też kompletna, jak widać. Ma korpus i klosz, jest jakby z jednej parafii, że tak powiem. Jakby to jest kompletna. Także to jest najcenniejsze dla nas tak naprawdę. Bardzo fajna jest ta lampa, też taka wyjątkowa, ta, która wisi. To jest lampa w stylu japońskim. Ta lampa na samym środku wysoka, to jest lampa w stylu chińskim, więc to też są takie no, wyjątkowe rzeczy, bo no, jakby to są jakieś, zależało od wytwórni, od twórcy, albo też one były sprowadzane też te lampy, więc cały przekrój historii sztuki można tutaj opisać. Dalej w tych gablotach mamy lampy w stylach tak zwanym eklektycznym. To jest styl eklektyczny, czyli taki styl, który jest mieszanką różnych stylów. Tak jak tam mieliśmy na przykład lampę neorenesansową, czyli ona jakby nawiązywała swoim stylem do renesansu. Albo neobarokowa analogicznie. A tutaj styl eklektyczny właśnie oznacza taką mieszankę styli, więc trudno jest określić jeden konkretny styl, który jakby tą daną lampę charakteryzuje. Także mamy takie po prostu twórcy sobie sięgali bardzo, bardzo tak płynnie, a to coś wezmą z secesji, a to coś z renesansu, a tak uproszczając bardzo, więc to jest taki miks stylu. No i mamy lampy znowu wiszące, stojące, najczęściej to są lampy w ogóle takie salonowe, tak zwane salonowe, gabinetowe, albo takie lampki nocne, to są takie mniejsze lampki, gabarytowo mniejsze. W ogóle bardzo ważną rzeczą jakby jest to zrozumienie, że te lampy, jak się na to nie spojrzy na przekrój od powiedzmy początków do tutaj XX wieku, jakby one są różne w formie. Te starsze lampy były bardziej zdobne, bardziej bogate, bo wtedy, powiedzmy w tym połowie XIX wieku, na taką lampę mógł sobie pozwolić tylko bogaty dom. I w dodatku światło było przeznaczone tylko do salonu. Nie było przeznaczone do kuchni, czy tam na korytarz. To oczywiście w późniejszym czasie, ale przede wszystkim jakby ta lampa, jej piękno i taka zdobność miała świadczyć o bogactwie domu. Czyli ten, kto mógł sobie pozwolić na lampę, no, był jakby w statusie społecznym gdzieś tam wysoko. I też często się mówi o tym, że lampa to taki, mówi się, że nieść kaganek oświaty. I właśnie to poniekąd było połączone, ten kaganek, czyli to światło umożliwiało dłuższe siedzenie wieczorami na przykład, nie? Że można było wtedy czytać, edukować się, robić cokolwiek, szyć. Także to trochę wydłużało nam ten czas dzienny, to światło, więc też jakby jednocześnie tak to łączymy trochę, że jednak jakby też niosło oświatę. Światło niosło oświatę. Tak, także właśnie na początku bogate domy, oczywiście im bogatsze domy, to mogły sobie właśnie pozwolić na kinkiety w korytarzach, światło kuchenne, albo właśnie takie wynalazki typu właśnie lampa stojak na kwiat.

0: już takie bardziej popularne, chciano je mieć. To po prostu naturalna, jakby taki proces gospodarczy, społeczny doprowadził do tego, że one musiały się stać prostsze w wyprodukowaniu, czyli to już nie mogły być małe dzieła sztuki, które kosztują krocie i ich produkcja zajmuje bardzo dużo czasu, tylko produkcja musiała być bardzo szybka, przystępna cenowo i żeby te lampy były po prostu dostępne. Także widać tutaj właśnie na końcu tej podróży widać prostotę form. Klosze są mniej takie zdobne, mniej kolorowe, nie są już takie zdobne właśnie, nie mają takiego dopracowania. Oczywiście to są bardzo cenne rzeczy, ale to już nie jest ta finezja, która była wcześniej, nie ma tego dopieszczenia formy. One miały być po prostu już później funkcjonalne, tanie, funkcjonalne, przystępne. Tutaj na koniec też mamy ten żyrandol, który tu wisi, już jest elektryczny i to już nie jest, bo tutaj widzimy na wystawie kilka lamp ma dołożone światełko, to one nam mają tutaj prezentować, jak one, te lampy mogły wyglądać kiedyś, jak były podświetlone te klosze, ich piękno prezentować. No ale tak naprawdę to tylko ta lampa jest rzeczywiście elektryczna, więc tu nam się kończy nasza historia. I tak, i pokazuje jak elektryczność wyparła. Te lampy naftowe stały się przeżytkiem po prostu już, jakby to nie były do niczego potrzebne. Oczywiście z elektrycznością była tak samo jak z naftą, kto bogatszy, kto jakby lotniejszy i kto podążał za nowinkami bardziej, to zakupował lampy elektryczne, te szły w odstawkę. Tak właśnie ta historia by wyglądała pokrótce, w takim przekroju. Zapraszamy na wystawę jeszcze zawsze w czwartki, ponieważ to jest wystawa stała, a w czwartki wszystkie nasze wystawy stałe są darmowe.
1: SK Łomża News.
2: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. Coraz bliżej budowy kolejnego obiektu sportowego w Łomży. Miasto jest już po otwarciu ofert w przetargu na wykonanie pełnowymiarowego boiska przy SP9.
3: Spodziewam się, że w przeciągu kolejnych tygodni również będziemy mieli święto już kolejnej szkole, która również wyczekuje tego boiska, również boiska wielofunkcyjnego z przystosowaniem do osób ze specjalnymi potrzebami.
2: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Cerdyński. Są wyniki sekcji zwłok 28-latka, który został postrzelony w Grądach w Boniecku. Biegły wstępnie ustalił, że to rany postrzałowe były przyczyną śmierci mężczyzny. O szczegółach mówi Dorota Leszczyńska z łomżyńskiej prokuratury.
4: 3 września bieżącego roku w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku przy udziale prokuratora prokuratury rejonowej w Zambrowie odbyły się oględziny i otwarcie zwłok Łukasza M. Biegły ujawnił na ciele ofiary jedną ranę o charakterze ewidentnie postrzałowym w okolicy potylicznej po stronie lewej, a także 2 dodatkowe rany na głowie o niecharakterystycznych cechach, aktualnie bez pewności, że są to kolejne rany postrzałowe, oraz otarcia na skórze i podbiegnięcia krwawe. Biegły wskazał, iż dokładniejszych informacji dostarczy dopiero wnikliwa analiza dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego pokrzywdzonego. Biegły jako przyczynę zgonu wskazał wstępnie najprawdopodobniej popostrzałowe obrażenia, uszkodzenia czaszkowo-mózgowe. W tej chwili prokuratura rejonowa w Zambrowie oczekuje opinii biegłego na piśmie i po zapoznaniu się z tą opinią zostanie rozważona kwestia zmiany zarzutów z usiłowania na dokonanie. Czasami oczekiwanie na opinię Zakładu Medycyny Sądowej trwa nawet kilka tygodni.
2: Przypomnijmy, do tragedii doszło w sierpniu, gdy towarzyska sprzeczka przerodziła się w strzelaninę. Sprawca wymierzył w tył głowy uciekającego autem 28-latka, który chwilę później uderzył w blok i po kilkunastu dniach zmarł w szpitalu.
1: SK Łomża.
2: W żadnym miejscu nie ujawniono niebezpiecznych materiałów. Policyjni pirotechnicy sprawdzili w piątek budynki 4 instytucji z Łomży i powiatu, do których rano wpłynęły maile z informacją o ładunkach wybuchowych. To kaskadowy spam, mówi Urszula Brunińska z łomżyńskiej komendy.
5: Maile o podłożeniu ładunku wybuchowego nazywane również kaskadowym spamem to zjawisko masowego i zautomatyzowanego rozsyłania identycznych lub bardzo podobnych wiadomości e-mail z groźbami bombowymi do setek instytucji publicznych jednocześnie. Ich głównym celem najczęściej nie jest realny wybuch, lecz wywołanie paniki, sparaliżowanie pracy urzędów oraz przetestowanie systemów reagowania różnych instytucji.

Dziś cztery instytucje z naszego miasta i powiatu otrzymały właśnie wiadomości o rzekomych ładunkach wybuchowych, które w najbliższym czasie miały eksplodować. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło o 9:30. Treść wszystkich czterech wiadomości była dokładnie taka sama. Administratorzy obiektów nie podjęli decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji. Zazwyczaj tego typu zgłoszenia klasyfikowane są jako alarmy o niskiej wiarygodności. Mimo to każda informacja musi zostać formalnie zweryfikowana przez policyjnych pirotechników, co też nasi policjanci uczynili. Zgodnie z kodeksem karnym za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat więzienia, jednak w przypadku działania

0: obciążane gigantycznymi kosztami akcji ratunkowych.
1: Nocowanie w lesie to możliwe, ale nie wszędzie i nie zawsze bez zgody leśników. Na terenie podłomżyńskich lasów można spędzić noc. Jeżeli dobrze się przygotujemy, to jeszcze we wrześniu można śmiało to zrobić. A o tym, jak się przygotować i czego absolutnie robić nie wolno, mówi nadleśniczy Dariusz Kotlewski.
2: Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam Państwo w zakładce turystyka znajdą właśnie dodatkową taką zakładkę zanocuj w lesie. Tam, myślę, Państwo uzyskają pierwsze niezbędne informacje do tego, gdzie, na jakich zasadach, kiedy można skorzystać właśnie z tego programu Zanocuj w lesie. Znajdą tam Państwo mapkę o powierzchni około 1500 hektarów. Są to grunty leśne, które przeznaczyliśmy na tego typu, że tak powiem, działalność Państwa, czy chęć odpoczynku w lesie. Są to grunty położone między miejscowością Podgórze, a Wygoda, jadąc w kierunku na Zamrów po prawej stronie. To jest duży kompleks leśny, tworzący jeden z większych kompleksów w nadleśnictwie Łomża, kompleks Czerwony Bór. Tam Państwo będą mogli sobie spokojnie spędzić, oczywiście, jeżeli Państwo uważają to za stosowne, noc w lesie. Jeżeli Państwo by chcieli w większych grupach spędzić taką noc, powiedzmy w grupach powyżej 9 osób, no zobligowani są Państwo poinformować nadleśnictwo i złożyć odpowiednią informację na stronie internetowej. Formularz taki znajduje się tam, jest dostępny i Państwo bardzo prosto mogą go wypełnić. I jeżeli Państwo trzymają takie potwierdzenie mailowe, oczywiście jest to wyrażenie zgody na pobyt większej grupy osób. Jeżeli Państwo również by chcieli przebywać dłużej niż jeden dzień, czyli dwa dni, również proszę skorzystać z tego formularza. Oczywiście poruszając się w lesie, musimy pamiętać o podstawowych zasadach, jak w lesie się poruszać. Zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy nocują w lesie, to nie będą tacy przygodni ludzie, którzy zupełnie nie mają do czynienia, nie wiem, z survivalem chociażby, czy w ogóle z pobytem na w dłuższym okresie czasu poza domem, więc myślę, że będą to ludzie przygotowani do tego typu rzeczy, ale oczywiście należy pamiętać o tym, że oczywiście w tym lesie nie jesteśmy sami i możemy spotkać, w zależności oczywiście od pory roku, zbieraczy jagód, grzybów, myśliwych, nie wiem, osoby poruszające się konno lub nawet spacerujące po tym lesie w godzinach, nie wiem, popołudniowych, którzy również chcą korzystać z tego lasu. Także pamiętajmy o tym, żeby w tym lesie nie jesteśmy sami. Oczywiście musimy również zwracać uwagę na właściwe zachowanie, właściwy ubiór. W odpowiednich porach oczywiście przypominamy jakieś preparaty od komarów, od kleszczy, żeby o tym pamiętać. Również zasady zachowania się w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami, również powinniśmy o tych zasadach wszystkich pamiętać. Ale przede wszystkim, jeżeli nocujemy w lesie, pamiętajmy też o jednym, że musimy też być świadomi tego, że no, możemy się znaleźć nagle w takiej sytuacji, gdzie nie wiadomo, jak się zachować, gdzie może nastąpić nasze, nawet, nie wiem, zagrożenie naszego życia czy zdrowia, żebyśmy mogli szybko zareagować i szybko powiadomić innych. Oczywiście telefon komórkowy dzisiaj jest niezbędny. Tam również możemy sobie zgrać mapę z pobytu, żeby wiedzieć, gdzie się poruszamy. Musimy też pamiętać, że są strefy, w których nam wchodzić nie wolno. Czyli mogą odbywać się tam, nie wiem, chociażby prace jakieś pozyskaniowe, prace pielęgnacyjne. Mogą tam się, chociażby w danym czasie może odbywać się nawet polowanie organizowane przez myśliwych. Na tej stronie Państwo znajdą oczywiście odnośniki do koła łowieckiego, do numery telefonów, do leśniczych, z którymi w razie trudnej sytuacji będzie można szybko się skontaktować. Tam oczywiście na tej stronie Państwo również znajdą niezbędne artykuły, które warto ze sobą zabrać na taką podróż. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że las to jest miejsce, gdzie bytują oczywiście dzikie zwierzęta, o których wspomniałem już, i należy szczególnie przy takich noclegach unikać miejsc przejść tych zwierząt. Zwierzęta też w lesie poruszają się jakby swoimi własnymi drogami, ale to nie jest tak, że poruszają się często bezładnie. Mają swoje trasy przejść i te trasy bardzo łatwo rozpoznać w lesie, jeżeli jest to wąska, wydeptana ścieżka. Wiadomo, że tędy często przychodzą zwierzęta. W tym miejscu starajmy się nie nocować. Unikajmy takich miejsc tych przejścia tych zwierząt. Oczywiście spotkanie ze zwierzęciem nie możemy traktować jako oczywiście przygodę, ale nie starajmy się podchodzić, głaskać, oczywiście dokarmiać tych zwierząt. Oczywiście to są działania jakby niezalecane w tym momencie. Ważne jest tutaj również to, że no w lesie musimy pamiętać o tym, że musimy właściwie zachowywać się chociażby z ogniem otwartym. Dopuszczamy w tym momencie jedynie, jeżeli Państwo tam będą chcieli przenocować, dopuszczamy stosowanie kuchenek gazowych, tylko i wyłącznie. Żadnych rozpalania ognisk. Oczywiście też nie zalecamy takiej sytuacji, żeby ktoś pojechał w pobliżu lasu i nie wiem, stanął samochodem i 20 metrów od tego samochodu rozbił się z nocnego. Myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że to jest właśnie generalnie dla ludzi, którzy lubią być, obcować z przyrodą tak, że tak powiem, vis-a-vis, bezpośrednio. Trochę zapomnieć o tej cywilizacji. Myślę, że to jest skierowane właśnie do takich osób, którzy chcą się oderwać trochę od sobie, zobaczyć jak to jest być, nie wiem, no może nie do końca z dziką przyrodą, ale w oderwaniu od tego trochę świata cywilizacji. Myślę, że to jest fajne przeżycie, z którego pewnie wiele osób by chciało skorzystać. Myślę, że warto, tak jak wcześniej wspomniałem, zapoznać, co musimy wziąć, jakie elementy musimy zabrać. Pamiętajmy oczywiście, żeby wziąć ze sobą przede wszystkim latarkę, bo dobrze być nawet w nocy, gdy jesteśmy, śpimy, dobrze być widocznym, czyli nawet dobrze ze sobą zabrać chociażby takie rzeczy jak telefon, numery telefonów, ale chociażby gwizdek zabrać z sobą, bo możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy próbowali wołać o tą pomoc, bo wiadomo, krzyczenie w lesie, głos nam wysiądzie, więc taki gwizdek może często nam, że tak powiem, pomóc zwrócić na siebie uwagę, że coś się dzieje, że ktoś tam woła o tą pomoc. Takie elementy oczywiście warto jak mieć ze sobą, jak kurtkę przeciwdeszczową. Cienką kurtkę, nie wiadomo jaka pogoda nas może zastać. W tej chwili świeci słońce, ale za 3-4 godziny, a gdy ta pobyt w lesie przedłuży się nam o kilka godzin, może być tak, że zastanie nas późny wieczór i zacznie padać deszcz, żebyśmy nie przemogli. Oczywiście warto wziąć z sobą coś konkretnego, że tak powiem, do zregenerowania naszego organizmu, chociażby tabliczkę czekolady. Myślę, że wspomoże nas w takiej sytuacji podbramkowej, powiedzmy, nie? Także o takich elementach trzeba pamiętać. Oczywiście wygodne buty w lesie, no to podstawa. O tym chyba nie muszę pamiętać, że żadne sandały. To muszą być buty no, mocne, na grubej podeszwie. Trampki również, myślę, że tu się nie przydadzą, bo w przypadku rosy, no niestety, będzie nam chlupać, że tak powiem, w skarpetkach. Więc takie elementy podstawowe, o tym trzeba się zapoznać. Myślę, że wtedy te spędzenie tego wieczoru, czy tego butu w lesie sprawi na frajdę, a nie odstraszy nas od przyszłych przygód, że tak powiem, w tym terenie. Myślę, że o takich rzeczach powinniśmy pamiętać, oczywiście numery kontaktowe do leśniczych. Trzeba zorientować się o tym, jak las jest zbudowany, gdzie główne szlaki, w którym kierunku mamy najbliższą miejscowość. Może kompas w tym momencie również. Nowoczesne telefony mają nawet ten kompas, że tak powiem, wbudowany, ale jeżeli nie, warto sobie taki kompas mieć, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść, bo oczywiście można poruszać się po gwiazdach, można poruszać się po słońcu. Jeżeli znamy te podstawowe zasady, a warto się z nimi zapoznać, gdzie jest gwiazda północna, nie wiem, wielka, mała niedźwiedzica, te podstawowe, że tak powiem, konfiguracje gwiazd, myślę, warto znać. Oczywiście, gdzie jest północ, południe, zawsze oczywiście po słońcu też rozpoznamy, ale jeżeli będzie niebo zachmurzone, możemy sobie rzeczywiście mieć z tym problemy i trudności. Więc pewne elementy oczywiście musimy poznać pobytu w lesie. Jeżeli znajdziemy biały słupek oddziałowy w lesie, co to jest, co on oznacza, po nim też możemy poznać kierunki stron świata. I z drugiej strony też możemy poznać, w jakim kierunku będziemy się poruszać, możemy też stwierdzić. Z drugiej strony pozwoli nam to w trudnych sytuacjach zlokalizować się, gdzie jesteśmy, a nawet zadzwonić do, nie wiem, do leśniczego, którego telefon wcześniej z naszej strony internetowej spiszemy i zadzwonić i powiedzieć, jestem tu i tu, przy takim słupku oddziałowym o numerze takim a takim. Już, że tak powiem, zlokalizowanie tej osoby jest już bezproblematyczne. Wiemy, gdzie ta osoba się znajduje, wiemy, że ewentualnie w tej chwili, nie wiem, potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy, bo no, mimo tego, że próbowała tego kontaktu z przyrodą, jednak że tak powiem, przeceniła swoje siły. I to nam pomoże. Oczywiście też mówię, jeżeli stwierdzimy w lesie tablica, ostrzeżenie, zakaz wejścia, pamiętajmy o tym, że wtedy w te tereny wchodzić nie wolno. Mogą być to również strefy, które, że tak powiem, ochronne, gdzie tam przybywają ostoje zwierząt. Tam też nie powinniśmy wchodzić. Warto też zajrzeć też oczywiście na naszą stronę przed wyjściem, zobaczyć, czy ze względu na piękną pogodę, które utrzymuje się przez dłuższy czas, nie powstało zagrożenie pożarowe w lesie. Warto się z takimi informacjami zapoznać. Myślę, że przydadzą się Państwu, że tak powiem, w bezpiecznym przede wszystkim przebywaniu w tym lesie na łonie natury. W tym lesie jesteśmy gośćmi. Pamiętajmy, że oczywiście to jest miejsce, to jest dom zwierząt, dom roślin i tutaj powinniśmy się tak zachować. Nieodzownym elementem, o którym już zapomniałem Państwu powiedzieć, jest zabranie ze sobą przede wszystkim woreczka na śmieci. Jeżeli przebywamy w tym lesie, pamiętajmy, że taki woreczek dobrze ze sobą mieć, bo przecież opakowanie, nie wiem, po zjedzonym batonie, chociażby po tej czekoladzie, o której wspomniałem, czy jakimś kanapce, żeby wrzucić do tego woreczka i sobie spokojnie tam spakować, wrzucić do plecak. Myślę, że plecak w ogóle w lesie jest takim elementem, bo w lesie przydają się nam wolne ręce, żeby nie musieli trzymać tam, nie wiem, chociażby tego telefonu, latarki, czy jakiegoś innego elementu, którym zabraliśmy ze sobą. Warto taki mały chociażby plecak zaopatrzyć i sobie nieść. A w tym plecaku na pewno znajdzie się miejsce na taki mały woreczek na śmieci, w którym zabierzemy swoje elementy, że jak za rok, za miesiąc, za dwa lata wrócimy do tego miejsca, również będziemy się cieszyli czystą, piękną przyrodą, niezmąconą niestety tym, co wytwarza człowiek najczęściej, a są to śmieci. Pamiętajmy o tym, żeby zostawić te miejsce takie, jakie zastaliśmy. Oręże dzika jest tak ostre i tak mocne, że no w wielu przypadkach no niestety nie, na pewno może wtedy przy takim ataku, jeżeli nie zdążymy uciec na drzewo, gdzieś w bezpieczne miejsce, okaże się to dla nas na pewno no, w tragicznych skutkach i na pewno nie obejdzie się z pomocy medycznej, bez zszywania ciętych ran i tak dalej, bo atak dzika jest naprawdę niebezpieczny. Tego, no, ale również inne zwierzęta, jeżeli stwierdzimy, nie wiem, gdzieś w pobliżu, nie wiem, małego, powiedzmy, małe koźle, mam na myśli dziecko sarny, czy jelenia nawet, małego cielaka. No nie podchodźmy, nie dotykajmy tych zwierząt z tego tytułu, że no my zostawiamy oczywiście swój zapach na tym zwierzęciu i często właśnie matki traktują wtedy te swoje potomstwo jako obce, bo zostawiamy swój zapach, który dla nas oczywiście często jest neutralny, niestety dla zwierzęcia stanowi często zagrożenie i mówi o niebezpieczeństwie, więc pamiętajmy, by tego nie robić. Z dalekiej odległości, oczywiście z bezpiecznej odległości, już możemy sfotografować, zrobić zdjęcie, popatrzeć i myślę, i zostawmy tą naturę taką, jaką jest. Nie ingerujmy zbyt intensywnie. Cieszmy się tym, co przyroda okaże nam, pokaże i zdradzi nam swoje tajniki. Myślę, że takie przeżycia warto oczywiście sobie gdzieś tam aparatem telefonicznym czy aparatem fotograficznym gdzieś tam sobie uwiecznić, bo to na pewno będzie pamiątka i myślę, że do tego oczywiście namawiam jak najbardziej, ale nie podchodźmy do zwierząt. Również oczywiście szczepionki na lisy, to właśnie też jest taki element, żeby te lisy nie chorowały na tą wściekliznę, a takie przypadki czasami niestety się zdarzają, więc jeżeli takie dzikie zwierzę od nas nie ucieka, chociażby lis i tak dalej, albo próbuje się gdzieś tam, nie wiem, podejść do nas, albo nawet jeżeli rzucimy mu jakoś kawałek kanapki, on podejdzie, nie ucieknie, to świadczy o tym, że to zwierzę nie zachowuje się naturalnie. Generalnie zwierzę, jak mówiłem, unika kontaktu z człowiekiem i taki lis, jeżeli podchodzi do nas, to lepiej unikajmy, bo rzeczywiście może być chory. I myślę, że niebezpieczeństwo zakażenia jest, no, jest jakby na tyle wysokie, żeby lepiej po prostu unikać, bo zdrowe zwierzę na pewno będzie od nas uciekało, będzie z nami unikało, jeżeli uda nam się zaobserwować. Tylko dzięki, jeżeli będziemy się w tym lesie zachowywać spokojnie, cicho i bezszelestnie, wtedy rzeczywiście możemy spotkać bezpiecznie zwierzę, obserwować je, pooglądać. Jeżeli będziemy zachowywać się głośno, będziemy hałasować, będziemy się tam zachowywać właśnie w taki sposób, to tam pewno te zwierzęta, ich nie zobaczymy, bo będą unikały z nami kontaktu. Pamiętajmy oczywiście, że tą przyrodę trzeba szanować. Nie łamy jakiś na szałas sobie gałęzi, nie wycinajmy, nie zbierajmy gdzieś tam pół i tak dalej pościółkę. Bardzo dobrym pomysłem jest na nocnych w lesie jest powiedzmy rozbijanie hamaku między dwoma drzewami. Wówczas, jak to mówią, nie ciągnie nam wilgoć od ziemi, wisimy gdzieś tam w powietrzu, jest dużo cieplej. Jeżeli się przykryjemy, myślę, że bezpiecznie wtedy w ten sposób przymocujemy. Oczywiście postawienie namiotu również wchodzi w rachubę, nie ma przeciwwskazań, ale oczywiście pamiętajmy o tym, żeby starać się to miejsce zachować, nie niszczyć przyrody, nie niszczyć, nie łamać gałęzi, tak jak mówiłem, nie zbierać mchu, bo jest to ten element przyrody, który powinien zostać w takiej samej postaci, w jakiej go zastaliśmy wchodząc do tego lasu. Oczywiście możemy zbierać grzyby, jagody, w tym zakresie to wszystko jest oczywiście dozwolone, ale pamiętajmy o tym, że najpierw się upewnić, po pierwsze, czy te jagody, czy te grzyby są jadalne, bo od tego trzeba zacząć. Powtórę, czy nie są objęte ochroną prawną, bo oczywiście możemy spotkać różne gatunki roślin i grzybów, które są objęte ochroną prawną i niszczyć nam nie wolno, więc warto posiadać tą wiedzę na ten temat, żeby się właściwie, że to powiem, zachować i nie narażać się na niebezpieczeństwo.
3: SK Łomża.
1: Już w przyszłym roku Teatr Lalki i Aktora w Łomży będzie obchodził 40-lecie istnienia. O tym, jak to wszystko się zaczęło i co było później, mówi dyrektor Jarosław Antoniuk.
4: Teatr w Łomży powstał w 1987 roku. Założycielem tego teatru był już nieżyjący Henryk Gała, który kilka lat wcześniej przyjechał do Łomży z Wrocławia. Myślę, że gdyby nie jego przyjazd do Łomży, mówię tutaj o Henryku Gale, to pewnie byśmy nie mieli w Łomży ani teatru, ani tych wszystkich stowarzyszeń. I jak również byśmy nie mieli filharmonii, dlatego że to z jego inicjatywy, z jego jakiejś pasji takiej menedżerskiej, chęci tworzenia, a jednocześnie, żeby podnieść rangę, że Łomża została miastem wojewódzkim, chciał koniecznie, żeby to miasto było ważnym w regionie. I myślę, że te pomysły bardzo szybko wskrzesił, mając rzeczywiście grono takich ludzi bardzo sprzyjających ówczesnej władzy. Był to wiceminister kultury Kazimierz Cłapka, dlatego że takie decyzje się konsultowało na szczeblu rzeczywiście ministerialnym, na szczeblu partyjnym. I ten teatr powstał w 1987 roku. Oczywiście początki były bardzo trudne, tak jak w zasadzie zawsze od czegoś musimy zacząć. Zresztą nie ukrywajmy, że większość biznesów, dużych biznesów w Polsce też powstawała w garażach czy w piwnicach. Ten teatr też wychodził z takiego padołu, dlatego że nie był postrzegany jako instytucja poważna. Nie miał swojej siedziby, mieścił się na ulicy Sadowej, dwóch malutkich pomieszczeniach, bo tam była sala prób, która była salą też widowiskową na 15 osób chyba i dwa pomieszczenia, no i piwnica na pracowni, no i parę osób pracowało w teatrze, ale myślę, że najważniejsza była ta inicjacja. Ja natomiast przeszedłem, wybrałem konkurs w 1993 roku i od 1994 roku zaczęła się moja przygoda tutaj z teatrem w Łomży. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, mając niespełna 30 lat. I za cel sobie postawiłem przede wszystkim, żeby ten teatr miał swoją siedzibę, swój budynek teatralny, a jednocześnie nadać temu teatrowi status instytucji rzeczywiście takiej zawodowej i żeby on się zaczął rozwijać. No, oczywiście to nie było możliwe w przeciągu 2-3 lat. To postawiłem takie zadanie, zbudowanie tego teatru takimi etapami, dlatego że raz, że ta instytucja powinna właśnie, tak jak wspomniałem, mieć swój budynek, dwa, że ten repertuar powinien być tworzony latami, a jednocześnie zmienić też formułę festiwalu, no i w końcu teatr otworzyć na środowisko lalkarskie w Polsce, a jednocześnie powoli otwierając na zagranicę. No było to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla osoby młodej, zresztą też niewielki miałem kontakt w ogóle z teatrem lalkowym, dlatego że zajmowałem się sztuką nowoczesną, zajmowałem się teatrem dramatycznym, dramaturgią. Nie był to taki proste takie wyzwanie, które mogę natychmiast realizować. Sam nie wiedziałem, jak to lokalnie będzie funkcjonowało. Ale na przestrzeni tych wielu lat, bo dosyć długo jestem już dyrektorem, udało nam się wybudować budynek teatru, bo to było najważniejsze, w którym w tej chwili się znajdujemy. Ta budowa trwała przez dosłownie 5, 7, 8 lat. Myślę, że dla mnie to była szkoła życia, budowa teatru, dlatego że to teatr był inwestorem. To teatr musiał organizować wszystkie przetargi, począwszy od projektu, a skończywszy na wykończeniu wnętrz. Nikt mi w tym nie pomagał. Pomagała jedynie grupa ludzi, którzy byli zainteresowani, żeby ten teatr zafunkcjonował. I z kolei musiałam również poszukiwać środków finansowych, zewnętrznych przede wszystkim, dlatego że nie było nigdy zapisanych pieniędzy w budżecie, a wtedy jeszcze też nie funkcjonowały żadne programy unijne. Więc najczęściej to pochodziły środki z rezerw Ministerstwa Kultury bądź z rezerw rządowych. Dużo miałem problemów też takich prawnych z uwagi na nie do końca wyjaśnioną własność tego obiektu, więc to też były i procesy sądowe. Procesy w sprawie niepłacenia faktur za budowanie teatru. To się wszystko naprawdę komasowało, różne w ogóle kontrole. Jako młody człowiek przeżyłem rzeczywiście taki trudny czas, ale ten czas dawał mi ogromną satysfakcję. Dlatego, że ta budowa później zaczęła coraz bardziej w ogóle intrygować środowisko w Polsce i mnie z kolei władze samorządowe, władze wojewódzkie i krajowe byli tutaj ministrowie kultury na budowie, oglądali jak to, więc myślę, że 2002 rok był dla nas takim rokiem bardzo szczęśliwym, kiedy się wprowadziliśmy do tego obiektu. Więc jeden cel został zrealizowany, natomiast budowa repertuaru. No, Teatr w Łomży jest teatrem miejskim, dlatego że jest to jedyny teatr zawodowy, który działa w regionie, czy byłym województwie łomżyńskim, a w regionie północno-mazowieckim tylko są w Białymstoku i też w Łomży. Więc na pewno ten repertuar powinien być eklektyczny i on jest eklektyczny, a jednocześnie przede wszystkim koncentrujemy się na spektaklach dla młodzieży, dla dzieci i są spektakle też realizowane dla dorosłych. Natomiast no, z dużym jakby takim pietyzmem zawsze podchodzę do doboru repertuaru. Bardzo dużo jest sztuk współczesnych, są adaptacje tworzone, a ewentualnie sztuki pisane specjalnie na zamówienie naszego teatru, a są również sztuki klasyczne, które są realizowane. Nie stać nas za bardzo na jakieś eksperymenty, że coś może się nie udać. Oczywiście są spektakle lepsze i gorsze, ale za każdym razem zakładam, że musi być to widowisko ciekawe, kto obejrzy wiele tysięcy widzów. Myślę, że na przestrzeni tych wielu lat pojawiło się w Łomży, w naszym teatrze, mnóstwo naprawdę świetnych w ogóle spektakli, które były nagradzane w Europie, które były nagradzane w Polsce i z których powinniśmy w ogóle być jako twórcy, jako teatr dumni, dlatego że te spektakle zapisały się w historii polskiego współczesnego teatru. Mogę tutaj wymienić wcześniejsze realizacje Dziejby Leśną, Bolesława Leśmiana, jeszcze za dyrektora Zbigniewa Głowackiego, taki spektakl ciekawy według Apollinera, Poeta zamordowany. Następnie Medajowe Łoże, tekst, który napisałem i wyreżyserowałem. Wspólnie tutaj robiłem ten spektakl z naszym scenografem Przemkiem Prawowskim. Spektakl, który był grany przez wiele w ogóle lat. Następnie powstały spektakle, które zaczęły jeździć po świecie. Przede wszystkim Czerwony Kapturek, spektakl, który dostał bodajże 15 chyba, czy 17 nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, w tym główne nagrody Grand Prix. Zresztą ten spektakl później przeniosłem częściowo, zrobiłem to widowisko w Madrycie, więc tam też ten spektakl był grany i funkcjonował na festiwalach. Ważnym na pewno spektaklem, a nawet nie wiem, czy jednym z najważniejszych, było Burzliwe życie Lejzorka Reinsteinca, spektakl, który dotyka problemu żydowskiego. Z tym, że nie w kontekście polityki, ale bardziej w kontekście takim metafizycznym, jakby wędrówki Żydów. Więc to widowisko też objeździło sporo w ogóle festiwali. Zdobiliśmy przeczytanie performatywne tego spektaklu, no bo w tej chwili no, nie gramy, dlatego że już nie posiadamy dekoracji. Na pewno takim ważnym spektaklem i Pinokio, i Kominiarczyk. Bardzo ważnym spektaklem również była Karpateka, Balladyna, Magiczny Sklep. Więc no, tych widowisk w ogóle rzeczywiście powstało masa. Myślę, że każda premiera jest bardzo ważna, dlatego że jest odbierana przez nas, przez pracowników, twórców, aktorów w sposób taki bardzo emocjonalny. Tych takich wyzwań dla teatru jest sporo. Poza tym na przestrzeni tych lat też festiwal nam się tak rozrósł, tak rozwinął, że to w tej chwili jest już na pewno festiwal, który nie tylko promuje nasz teatr, ale w ogóle promuje teatr, współczesny teatr polski, współczesny teatr lalkowy, dlatego że on jest znany w kręgu w kręgach teatralnych, nie tylko w Europie, ale na świecie. Gościliśmy do tej pory teatry w łącz z 50, czy z ponad 50 krajów. Te spektakli pewnie zaprezentowaliśmy za 400 czy 500 łącz na różnych edycjach festiwalowych, więc no jest naprawdę taki progres, ogromny w ogóle progres. Realizujemy edukację estetyczną dzieci i młodzieży, poznajemy ten program z kolei. Jest od wielu lat finansowany przez ministerstwo, co jest też takim ewenementem, dlatego że najczęściej te działania edukacyjne są takie efemeryczne. My z kolei to realizujemy i do tej pory udaje nam się pozyskać co roku w ogóle grant. To znaczy, że to też to działanie jest dosyć wysoko oceniane. No plus różne programy też ministerialne, które co roku robimy. Teatr Łomży na pewno jest takim teatrem, gdzie dużo się dzieje, gdzie są różne w ogóle pomysły, jest kreatywność. Myślę, że na pewno jest teatrem takim prospołecznym, dlatego że staramy się zawsze być blisko w ogóle i zareagować na to, co się dzieje i we współczesnej sztuce, i w literaturze dziecięcej, a jednocześnie też czasami się odnosimy do spraw takich ogólnospołecznych, które no, są nam bliskie, które w jakiś sposób też komentują rzeczywistość. Nie tę polityczną, ale bardziej tę taką, czy rzeczywistość jakąś moralną, czy rzeczywistość, która jest w ogóle wokół nas, na co warto w ogóle zwrócić uwagę. Na pewno nie jesteśmy teatrem moralizatorskim, wręcz przeciwnie. Na pewno jesteśmy teatrem artystycznym i myślę, że takim teatrem, które chce się też podobać dla każdej grupy w zasadzie wiekowej, dlatego że na pewno moim zamiarem nie jest zamykanie tego teatru przed widzem, że tylko są rzeczy bardzo takie elitarne. To są różne spektakle, ale myślę, że najważniejsze jest zachowanie poziomu artystycznego.
1: SK Łomża News. Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Coraz bliżej budowy dworca kolejowego w Łomży. Budynek dworca powstanie od strony ulicy Kolejowej.
3: To będzie bardzo nowoczesny, bezpieczny budynek, dostosowany do osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do tego ładnie zagospodarowany teren, parkingi, infrastruktura rowerowa.
1: Mówił prezes PKP Alan Beru.
5: SK Łomża.
1: 49 nauczycieli z łomżyńskich szkół i przedszkoli odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. To stabilna praca, nieco wyższe zarobki i otwarta droga do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
6: Cieszymy się z tego, że nasza kadra dokształca się, zdobywa nowe doświadczenia. Dzięki temu też jakość kształcenia w naszych szkołach jest coraz wyższa, bo oprócz dobrej infrastruktury, o którą staramy się z roku na rok dbać, powstają nowe obiekty, otwieramy boisko przy Szkole Podstawowej nr 1, 2 września podpisujemy umowę na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 4, no to bardzo istotne oczywiście jest też kształcenie naszej kadry, bo oprócz dobrej infrastruktury potrzeba tych dobrych nauczycieli, których oczywiście w naszych szkołach ma.
7: Co dla Pani oznacza uzyskanie tego tytułu zawodowego?
8: Bardzo dużo. Dzięki temu jestem w stanie teraz jeszcze lepiej uczyć, dzielić się swoją wiedzą. To dla mnie duże wyróżnienie, jak pewnie i dla wszystkich, którzy dzisiaj się tu znaleźli i bardzo dziękuję mojej placówce też, że mogłam tego dostąpić ze szczytu. Ja osobiście zaczęłam pracę w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, czyli w popularnej WECie, w 2021 roku, jeszcze na starych zasadach. W międzyczasie te zasady się zmieniły, więc robiłam mianowanie już na nowej ścieżce. Więc no, trzeba było troszeczkę czasu i motywacji, żeby się przygotować do egzaminu, ale myślę, że było warto. Przede wszystkim krocząc tą ścieżką mogę za kilka lat robić już awans zawodowy w kierunku nauczyciela dyplomowanego, tak inaczej no to zamknęłabym sobie tą drogę. Jest to na pewno pewnego rodzaju nobilitacja, tak, bo to już nie jest początkujący nauczyciel, to nie tylko dla mnie też jako lekarza weterynarii to jest dużo, bo rozwijam się jakby jeszcze w drugim kierunku oprócz weterynarii. Marta Dmuchowska.
9: Co w Pani pracy zmienia ten dzień, ten akt nadania nauczyciela mianowanego?
8: Na
9: pewno czuję się doceniona, tak? Było dużo nerwów, przygotowań, wiadomo, że rodzina poszła gdzieś tam na boczny tor, tak? No bo wiadomo, trzeba było się przygotować. Człowiek chciał zaprezentować się jak najlepiej.
10: Ten zawód nauczyciela wygląda tak, jak pani sobie wyobrażała, wstępując do niego?
9: To była moja wymarzona praca. Pracuję w przedszkolu od 5 roku, dopiero 5 lat, tak? Zmieniłam zawód. Wcześniej pracowałam jako instruktor nauki zawodu. Czuję się spełniona w tej pracy. Kocham to, co lubię, kocham dzieci i nie wyobrażam sobie, że mogłabym pracować gdzie indziej. Naprawdę. Największa radość chyba, jak dzieci podbiegają, przytulają się. To jest to, co kocham i naprawdę duża jest odpowiedzialność, tak, wiadomo, tak, to są dzieci, rodzice zostawiają dzieci pod naszą opieką, wiadomo, są dzieci grzeczne, tak, są dzieci wymagające, trzeba dostosować wszystko, tak, do każdego dziecka indywidualnie, nie można podejść, tak, do wszystkich jednakowo, ale warto to robić i naprawdę jest duża satysfakcja, kiedy dzieci są szczęśliwe, rodzice zadowoleni i kiedy jesteśmy też docenieni przez nich, tak?
10: A chciałabym jeszcze zapytać, czy będzie pani starała się o kolejne SOP?
9: Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Na pewno na tym nie zaprzestanę i warto inwestować w siebie, rozwijać się. Daje nam to dużo mojej takiej satysfakcji, tak? Dla samej siebie, ile jestem warta i myślę, że warto nie zatrzymywać się, iść cały czas do przodu i kształcić się i rozwijać. Jolanta Stelmachowska, przedszkole publiczne numer 10 w Łomży.
1: Łomżyńska baza sportowa powiększyła się o nowy obiekt. Przy szkole podstawowej numer 1 oficjalnie otwarto dziś boisko ze sztuczną nawierzchnią. Z boiska mogą korzystać nie tylko uczniowie jedynki, ale również wszyscy chętni. Mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
6: Ważne jest dla całej społeczności naszego miasta, bo widzimy, że to boisko służy też dzieciom z osiedla, z okolicznych bloków. I cieszy fakt, że kolejny taki obiekt powstaje w naszym mieście. I wierzę w to, że będzie on i zarówno przez społeczność szkoły podstawowej numer 1, jak także oczywiście przez dzieci z naszego miasta w pełni wykorzystany. To pokazuje też, że warto inwestować w infrastrukturę sportową, że dzieci i młodzież chcą trenować sport, bo jest to oczywiście tutaj też i bieżnia, ale główne jest boisko. I to pokazuje też, że ciężko te alternatywne rzeczy, które mają też do wykorzystania młodzież, czyli i telewizja, i telefon, jeżeli damy im alternatywę, no to oni są w stanie to odłożyć na bok i skorzystać właśnie z takiego prozdrowego stylu życia. Sam miałem też przyjemność tutaj 2 tygodnie temu zagrać z młodzieżą z okolicznych bloków i był to fajnie spędzony czas. Nawet po zakończeniu meczu młodzież od razu zaproponowała, żebyśmy kolejne mecze zagrali wspólnie. To pokazuje, że jeżeli da się młodzieży, dzieciom pewne możliwości, no to one są w stanie też wykorzystać to w słusznym celu. Jeżeli chodzi o naszą młodzież, ja bardzo pozytywnie mogę się wypowiedzieć, dlatego, bo niejednokrotnie nasza młodzież udowodniała, że potrafi spędzać też dobrze czas. Oczywiście znajdą zawsze się sytuacje takie, które później gdzieś w mediach rzutują i pokazują to młodzież z drugiej strony, ale ja często biorę udział właśnie w takich wydarzeniach, w tej formie, można powiedzieć, aktywnej, nie tylko za mikrofonu czy za biurka i widzę wielką radość i chęć spędzania właśnie w takiej tak wolnego czasu.
1: Mówi dyrektor szkoły Krystyna Kamińska.
11: Szkoła podstawowa numer 1 w Łomży od 2017 roku wyczekiwała na boisko. Boisko jest spełnieniem wieloletnich takich marzeń, pragnień. Udało się, jest piękne boisko ze sztuczną trawą, jest bieżnia trzytorowa i jest również skocznia w dal. Będziemy realizować lekcje wychowania fizycznego nie tylko na sali gimnastycznej czy na Orliku, co stanowiło pewną taką uciążliwość, bo trzeba było przejść na ten obiekt, ale będziemy korzystać z naszego boiska. I dla naszych uczniów, dla 1100 dzieci, które uczą się w szkole podstawowej numer 1 w tym roku, to jest naprawdę wspaniała wiadomość i taka inwestycja, która pozwoli połączyć naukę z rywalizacją sportową, z rozwijaniem zainteresowań sportowych, ale również pozwoli na uczenie współpracy, na rozgrywanie tych pojedynków sportowych zgodnie z zasadami fair play. Szkoła odnosi sukcesy sportowe, mamy wysokie miejsca, lokaty we współzawodnictwie sportowym, pojedyncze również sukcesy takie sportowe na arenie miasta czy nawet województwa, więc boisko daje możliwość rozwoju w zakresie lekkiej atletyki. To i ulubiona dyscyplina naszych uczniów, czyli piłka nożna. I tu mamy takie boisko, które już widać od momentu, kiedy zostało, może jeszcze tak nieoficjalnie otwarte, jest cały czas wykorzystywane. Także na pewno będzie wykorzystane. Mam nadzieję, że będzie zamontowany monitoring. W godzinach pracy szkoły na pewno to będzie obiekt sportowy, który jest na, jak gdyby dla uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Łomży. Jeżeli chodzi o jakieś inne zasady udostępniania, to na ten moment jakby nie mam takich informacji. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy już teraz też przychodzą i korzystają, będą z szacunkiem odnosić się do tego, na co wszyscy czekaliśmy przez wiele lat.
1: Mówi nauczycielka wychowania fizycznego Alina Żelazna.
12: Daje nam większe możliwości prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, organizowania wewnętrznych zawodów typu bieg niepodległości czy tam bieg konstytucyjny. Możemy również rozwijać swoje umiejętności takie większe sportowe, żeby reprezentując szkołę na zawodach sportowych poprzez organizowanie tam zajęć pozalekcyjnych. Brakowało nam strasznie tego boiska, a teraz mamy własne boisko jedyneczki. Cała społeczność się cieszy, cieszy się Rada Pedagogiczna, cieszy się dyrekcja, a najbardziej chyba się cieszą nauczyciele wychowania fizycznego.
1: Z obiektu bardzo cieszą się uczniowie, którzy wcześniej musieli korzystać z ornika przy ulicy Katyńskiej.
13: Nie będziemy
14: będzie
13: musieli
14: lepiej.
13: Chodzić tak daleko.
14: Będzie lepiej, ładne boisko mamy. To
13: pierwszy raz jesteśmy, bo tak to dużo osób tu często jest.
1: A brakowało takiego obiektu tutaj u was na terenie szkoły?
14: Tak, bo było jeszcze Bocholt tam daleko i to było.
13: A tutaj blisko to będzie o wiele lepiej.
1: Tak. A lubicie grać w nogę, bo to boisko przede wszystkim właśnie służy do piłki nożnej.
13: No to tak połowicznie, są lepsze rzeczy, ale piłka nożna też jest okej. Okay. Środkówka lepsza. Albo piłka ręczna.
14: Albo koszykówka.
13: Nie.
1: Jak wam się podoba to boisko?
15: Bardzo fajne.
14: Na pewno będziemy chodzić.
15: Tak, będziemy tu uczęszczać.
1: A co lubicie grać najbardziej?
14: W nogę.
1: Nogę, czyli to dla was boisko idealne.
15: Tak.
16: No to na pewno, będzie lepiej.
1: Brakowało wam takiego obiektu?
16: Tak, bo trzeba było chodzić na Orlik. Mniej więcej kilometr na Orlik jest? Coś takiego. Super jest.
1: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek.
17: Żyjemy w specyficznych warunkach politycznych w naszym mieście. Nie o wszystkim się mówi. Nie powiedziało się tutaj o najważniejszym. Najważniejsze jest to, że zanim to boisko powstało, polski rząd wymyślił program wspierania infrastruktury sportowej w regionach, który zaproponował samorządom województwa i dopiero te samorządy województwa, prawda, robiły całą robotę, wybierając poszczególnych beneficjentów w regionach. Samorząd województwa podlaskiego przeznaczył na to kwotę 6 milionów złotych, w tym 730 tysięcy przekazał miastu Łomża właśnie wybierając to boisko do programu. Oczywiście do tego dołożyło się ministerstwo z tą samą kwotą, bo taki był schemat i brakującą kwotę wyłożyło miasto Łomża. Także trzech partnerów, polski rząd, województwo podlaskie i miasto Łomża są jakby partnerami i stworzyli to piękną inwestycję, którą dzisiaj mamy przy szkole numer 1. Zresztą podobny schemat był kiedyś z Orlikami. Jak pamiętacie, ja 15 lat temu byłem koordynatorem Orlików na województwo podlaskie. Zbudowaliśmy 72 Orliki, w tym 3 Orliki w Łomży. Również podobny schemat obowiązywał. Wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób finansowania bazy sportowej właśnie w miastach typu Łomża, gdzie nie zawsze są pieniądze na to, żeby całkowicie wkładać swoje pieniądze. Nie zawsze są też programy europejskie czy jakieś inne programy związane z rozbudową bazy sportowej, a ten schemat jakby się sprawdzał i dzisiaj mamy to piękne boisko tutaj w Łomży.
5: SK Łomża.
1: Marta Żabłowska. W Kolnie niedaleko Łomży powstał pierwszy samorządowy żłobek. Jest nowocześnie i kolorowo. O szczegółach mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
18: Pierwszy w samorządzie, bo kiedyś żłobek w Kolnie funkcjonował. Natomiast postanowiliśmy ten żłobek wybudować ze względu na to, że po pierwsze były dostępne środki z KPO w kwocie ponad 90%. Otrzymaliśmy 4,5 miliona złotych, a po drugie widzimy taką potrzebę. Być może dzieci rodzi się mniej, ale coraz trudniej pogodzić jest pracę zawodową z opieką nad dziećmi, więc chcemy stworzyć miejsce, bo budynek nie załatwi sprawy. To musi być przede wszystkim kadra, która bardzo profesjonalnie zajmie się tymi najmniejszymi naszymi pociechami i zapewni rodziców, że dzieci będą miały należytą opiekę i tak będzie w naszym żłobku miejskim. Chcemy ułatwić życie rodzicom i ułatwić też podejmowanie decyzji, żeby tych dzieci mieć jak najwięcej, bo widzimy, co się dzieje w Polsce, że jest ogromny niż demograficzny, więc chcemy zapewnić jak najlepsze warunki. Te warunki naprawdę tu są bardzo dobre, będą rodzice mogli obejrzeć, porozmawiać z kadrą, która będzie zajmować się naszymi najmłodszymi skarbami, ale trzeba dodać też, że mamy bazę żywieniową bardzo dobrą, bo mamy wyśmienitą kuchnię w przedszkolu miejskim, która będzie obsługiwała nasz żłobek, więc nie będzie to catering. Jedzenie będzie bardzo świeże i przygotowywane tutaj na miejscu.
1: Mówi dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska.
19: Na chwilę obecną mamy około 40 dzieci. Mamy 3 grupy wiekowe, które będą w 3 salach, każda grupa oddzielnie. Wszystkie dzieci możemy mieć ponad 60, nawet na standard, który mamy 75. Grupy nazywają się Malinki, Cytrynki i Jagódki. Opieka całodzienna to jest 10 godzin. Żłobek jest otwarty od 6.30 do 16.30. Opieka jest zgodna ze standardem. Na jedną panią przypada 8 dzieci, chyba że jest to dziecko, które nie skończyło roku lub dziecko, które po prostu wymaga szczególnej opieki. Rodzice zaczesne nie płacą, ponieważ jest świadczenie aktywnie w żłobku, świadczenie aktywne maluch, jest projekt. Rodzice jedynie płacą za wyżywienie, to jest 10 zł dziennie stawka żywieniowa.
1: Mówi starosta kolneński Tadeusz Klama.
20: Miasto Kolno jest wyjątkowym miastem. Tu mamy pełną infrastrukturę. Dzisiaj dochodzi jeszcze żłobek. My w szpitalu budujemy ZOL, czyli na Kolnie mamy pełną infrastrukturę taką zdrowotną, edukacyjną, naukowo, sportowo. Mamy wszystko. To piękne, zielone i bardzo ciekawe miasteczko do życia. Zapraszamy tu wszystkich i małych dzieci do żłobka.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 14:45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko. 17 minut po 9 to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny. I to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał Diamentowej Ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów. Bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie. Żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK. Za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda. Pyszny kurczak, dobry skład. Duda.
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Żminko Zabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Tędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie.

koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem w Stanach wykonali wielki hit, kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Stanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Stanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cicho, sza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet.

0: zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
4: Za każdym razem.
3: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
5: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromne miasto, zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. To my, sąsiedzi w Łomży. Przed nami ciekawa sąsiedzka imprezka dla każdego mieszkańca Łomży, ale nie tylko, bo to integracyjne spotkanie dla wszystkich. Gwiazdą wieczoru będzie Sandra Rowe. Zaplanowano też widowiskowy pokaz laserów z muzyką techno. Za DJ-ką też DJ Morer. Ale nie tylko techno klimaty tego dnia, bo wystąpi też Julita Kaczyńska, również zespół Bosman, Kaja Lenart i zespół Leczcami. No i będą pokazy BK Stepu czy pokaz iluzjonisty Marcina Narewskiego. Impreza w tę niedzielę na Placu Niepodległości.
9: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
10: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
11: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
10: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli, wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie, nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to... I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizorem.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

0: Jagiełłęki. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: SK Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu rozdział trzeci ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie Kołomyszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
4: Za każdym razem.
3: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.
12: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
13: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim. Ponad 300 w województwie lubuskim, województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz województwie mazowieckim.
12: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
14: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Jimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
15: Bliska, rzućcie te bilety.
14: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie do wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na SK-owym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy, może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą
0: rozumiem
1: studentkę.
0: Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofonika, PZ i te sprawy. Ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, B2S, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo. Będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się cieszy.
0: Nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leście, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama. Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bone w Radiu SK to są hity na czasie, a teraz zapraszam Was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery i teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, to Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer Chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i Chłopaki w Radiu SK.

0: na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Jak sobota to?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie, Age w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia. Więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego, co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.
12: Łomża na czasie.
13: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Lubicie plenerowe imprezy? No bo sezon dożynkowy trwa w najlepsze. No i właśnie na miastkowskie dożynki zaprasza gmina Miastkowo. W tę niedzielę wydarzenie odbędzie się na Stadionie Gminnym, a w programie znalazły się występy zespołów ludowych, koncerty i kabarety. A z Łomży do Miastkowa to dosłownie rzut beretem, więc tym bardziej warto zaplanować sobie małą wycieczkę. No i spędzić niedzielę przy muzyce i w rodzinnej atmosferze. Na scenie m.in. Mega, Miraż i Joko, duet Pewniaki i DJ Dziekan.
14: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami, pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
15: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
16: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
14: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
17: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. I ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem, kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk. Cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności. No i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę. A tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Hej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Duży jasna maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

najlepszych nowości otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca Upalne Lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Magnon w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosowy i za chwilę gram kolejny hit na czasie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Mamy niskie ceny.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
11: Za każdym razem.
10: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
12: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
15: I po reklamie.

0: Cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza, ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
7: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
6: Następne wydarzenie jest bezpłatne.
8: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąco nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w SC. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lily Wood, The Freaky Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Carrefour, w sumie najlepszy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego

0: Zamościu koło Ostrołęki.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Pesco.

0: Alex Warren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawił się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: worth it. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
10: I po reklamie.
11: Łomża na czasie.
12: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz wspólnie sprawdźmy, czym żyje Łomża w ten weekend. Prawdziwe uderzenie pozytywnej energii czeka nas w niedzielę na Placu Niepodległości. Właśnie tu wystartuje 6. piknik sąsiedzki. Szykujcie apetyty na darmową strefę gastro i masę atrakcji dla całych rodzin. Od pokazów iluzjonisty po strefę morsów. Wielki finał zaplanowano na niedzielny wieczór. Plac Niepodległości rozbłyśnie wtedy niesamowitym pokazem laserów zsynchronizowanym z muzyką techno. Wejście kompletnie za darmo.
13: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
14: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
13: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
15: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu Czyło, to ja, cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Wesce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę Wesce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert. W

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą, dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3. Za każdym razem. Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: To Post Malone i Sway Lee Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie. Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu.

0: Reklama.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Jak sobota to...
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
15: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
16: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi eskową gorącą 20 numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla Was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę. A tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Co za hit? Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cicho Sza i słuchamy. Sanach. Cicho Sza.

0: Can't Hold Us, to tytuł tego hitu. A nagrali go Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. A to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: I po reklamie.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej 20. Na SKPL możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. I przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w Kurpiowskiej Krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
5: Za każdym razem.
4: Do zobaczenia w Kurpiowskiej Krainie.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty. Wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: I po reklamie.
21: Łomża na czasie.
22: Cześć, tu Aga Zakrzewska. To my, sąsiedzi w Łomży. Przed nami ciekawa sąsiedzka imprezka dla każdego mieszkańca Łomży, ale nie tylko, bo to integracyjne spotkanie dla wszystkich. Gwiazdą wieczoru będzie Sandra Rowe. Zaplanowano też widowiskowy pokaz laserów z muzyką techno. Za DJ-ką też DJ Morer. Ale nie tylko techno klimaty tego dnia, bo wystąpi też Julita Kaczyńska, również zespół Bosman, Kaja Lenart i zespół Leczcami. No i będą pokazy BK Stepu czy pokaz iluzjonisty Marcina Marewskiego. Impreza w tę niedzielę na Placu Niepodległości.
23: Muzyką się żyje.
24: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
25: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
24: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na Was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Summer będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Summer najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla was wielkie hity. Duke Dumont, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla Was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
1: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story leci do ciebie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy, to jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w kurpiowskiej krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
4: Za każdym razem.
3: Do zobaczenia w kurpiowskiej krainie.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
11: Kawka się ceni.
12: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
13: Polecam. Cezary Pazura.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
22: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
23: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
22: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w operze leśnej.
23: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
21: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas, nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
23: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego.
22: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
21: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki. A nowe notowanie Rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie też Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17. Za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę tak jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frostę kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Duży jasna maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essence.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. No to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Give Me More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota ze Ską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie. No i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie. Tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sońta i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też między 14 a 17. Wpadajcie na Instagram Eski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w państwa miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł.

0: produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: I po reklamie.

Rima Bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to Age Wesce. A i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Znowu niespodzianka?
15: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: I po reklamie.
15: Łomża na czasie.
13: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Lubicie plenerowe imprezy? No bo sezon dożynkowy trwa w najlepsze. No i właśnie na miastkowskie dożynki zaprasza gmina Miastkowo. W tę niedzielę wydarzenie odbędzie się na stadionie gminnym, a w programie znalazły się występy zespołów ludowych, koncerty i kabarety. A z Łomży do Miastkowa to dosłownie rzut beretem, więc tym bardziej warto zaplanować sobie małą wycieczkę. No i spędzić niedzielę przy muzyce i w rodzinnej atmosferze. Na scenie m.in. Mega, Mirage i Joko, duet Pewniaki i DJ Dziekan.
8: Muzyką się żyje.
3: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy bracia Kasperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kasperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
16: Imprezka! Imprezka!
3: Eska! Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Eska, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przejeżdżałem obok trzech kościołów. W każdy by ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże. Sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave All Night.

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim, gdzie, co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod ten wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry, dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem, przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
4: Jagodzianka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Rudimental i Kali Telemon w sobotnim imprezie w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? W końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotłapię do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to majeckowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba i tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy, teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: SK. SK. Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
15: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
16: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
15: Warto było.
16: Tak. Z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
14: Kuba i Kuba przestała wakacje, bo Janina z hitem stygnie lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, które gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej dwudziestce też zrobiło się romantycznie. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz tam nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombr z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Michu gorącą zaczyna wcześniej w każdy piątek o godzinie 17.
17: Impreza. Impreza. Impreza.
14: My teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Penerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie.

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sombr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam my za jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12-12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie, jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz, uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, bo nawet Aga napisała tak w SMS-ie: myślę, że nagroda z Eski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo Eska w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to chihuahua długowłosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIWY, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi! Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu. A wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Radio SK. Autopromocja. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Mixuyo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm. Zyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
11: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Tyla, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem, nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. G-Mac z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Jimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: A wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie?
1: Ciemność, ciemność, widzicie ciemność? Dzień nam się skraca.
0: No dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz nam pędzi, a muzycznie w Radiu Łezka w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina, to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Bemowie. Możecie tam z nami być.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.
9: Łomża na czasie.
10: Cześć, tu Aga Zakrzewska. A teraz wspólnie sprawdźmy, czym żyje Łomża w ten weekend. Prawdziwe uderzenie pozytywnej energii czeka nas w niedzielę na Placu Niepodległości. Właśnie tu wystartuje 6. piknik sąsiedzki. Szykujcie apetyty na darmową strefę gastro i masę atrakcji dla całych rodzin. Od pokazów iluzjonisty po strefę morsów. Wielki finał zaplanowano na niedzielny wieczór. Plac Niepodległości rozbłyśnie wtedy niesamowitym pokazem laserów zsynchronizowanym z muzyką techno. Wejście kompletnie za darmo.
11: Muzyką się żyje.
12: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków. To na przykład We Are The Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret. To prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
13: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
12: Mm-hmm.
13: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
12: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gramy w Estę w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi G-Mac z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze.
14: Imprezka.
12: Eska. Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie! Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfield w czasie totalnej ulewy, obydwania chmur, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Sway Lee, Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatnie i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka, skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża, idziecie za tydzień na wymowę na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
3: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w kurpiowskiej krainie koło Myszyńca. 6 września, niedziela, start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie Kurpiowska Kraina oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 6 września, niedziela, koncert Gombao 3-3.
4: Za każdym razem.
3: Do zobaczenia w kurpiowskiej krainie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: I po reklamie.

to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali. A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak. Tak sobie po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: Łomża na czasie.
1: Cześć, tu Aga Zakrzewska. To my, sąsiedzi w Łomży. Przed nami ciekawa sąsiedzka imprezka dla każdego mieszkańca Łomży, ale nie tylko, bo to integracyjne spotkanie dla wszystkich. Gwiazdą wieczoru będzie Sandra Rowe. Zaplanowano też widowiskowy pokaz laserów z muzyką techno. Za DJ-ką też DJ Morer. Ale nie tylko technoklimaty tego dnia, bo wystąpi też Julita Kaczyńska, również zespół Bosman, Kaja Lenart i zespół Leczcami. No i będą pokazy BK Stepu czy pokaz iluzjonisty Marcina Narewskiego. Impreza w tę niedzielę na Placu Niepodległości.
2: Muzyką się żyje.
3: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanic. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
4: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
3: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
5: Impreska.
3: Kontrolujemy sytuację, Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i May Stevens, Rafał Adamczak. Dobry wieczór.

0: Shadowzy, Marsong, Tipsy. W Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta sama, kto jest, co? Dopiero co dała nam numer Kapitan. Mam, proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanachta Stadiona, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie i bardzo dobrze, bo od tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? No to zróbcie głośniej już teraz.

SMS pod 664-402-302 przyszedł. Jak sobota, wieczór, to cel tylko jeden. Położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można. No szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać nie możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chaperone, Good Luck Babe w Radiu USK w sobotnim imprezie. To są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sonita i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa apka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj. One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, MJ Deli, Deli Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki, dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się, do usłyszenia.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade.